0: miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
1: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
2: Cały czas.
1: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
3: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
4: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
5: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
6: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpieczniej będzie.
0: Sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trafi teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na trop 40-latka, który się potwierdził.
7: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
0: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie. Krótko noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu. Radia.
8: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich wojskowych. Stoję i nadal będę stał na straży polsko-amerykańskiego sojuszu, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy, napisał prezydent w serwisie X. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego. Nieznane są kulisy postanowienia amerykańskiego prezydenta. Zapowiedź pojawiła się tydzień po decyzji Waszyngtonu o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Były wiceminister funduszy Jacek Rzet zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jacek Rzet pracował w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego.
9: Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
8: Wkrótce do Polski przylecą myśliwce piątej generacji F-35. Ministerstwo Obrony zapowiada, że stanie się to już za kilkadziesiąt godzin. Samoloty wylądują w bazie w Łasku.
10: Infrastruktura w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
11: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
10: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.
8: Małżeństwo z Radomia oszukało prawie 900 osób na fałszywych zbiórkach charytatywnych. Prowadzone przez nich akcje kusiły nagrodami. Zbiórki nazywały się na przykład Uratuj małą Alę i Dostań Porsche. W ten sposób wyłudzili łącznie ponad 81 tysięcy złotych.
2: Osoby wpłacające pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
8: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Grażynie B. i Maciejowi B. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Stanisławę Celińską. Aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Widzowie i słuchacze wspominali jej niezwykłą wszechstronność, autentyczność i ciepło.
12: Przede wszystkim ją zapamiętałam w nocach i dniach. Jako córka Bogumiła i Barbary. Tam pięknie grała, była młoda. Panny z Wilka też bardzo dobra rola. Ale i na żywo ją widziałam. Byłam na koncercie. Śpiewała o swoim życiu, jakby opowiadała, o swoich przejściach.
13: Z taką sympatią i życzliwością wspominam ją, bo pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości. Była taka pełna wigoru, pełna życia.
14: Koncerty w telewizji oglądałam, bardzo takie dające do myślenia i trafiające do serca.
15: Taka bliska sercu.
16: Taka do ludzi, otwarta bardzo. A najważniejsze dla mnie to, że się nie wstydziła tego, jak jej życie potoczyło się.
17: Nie miała łatwego życia, ale wyszła z tego, pokonała to wszystko. Była podobno taką wspaniałą matką, dobrym człowiekiem po prostu.
8: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
18: Pogoda.
8: W nocy może przelotnie popadać, na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia słabe opady deszczu możliwe na północy kraju. Termometry wskażą od 18 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się w zasięgu płytkiego niżu znad Szwecji. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba, zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Miejscami zamglenie i mgła. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, a widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
18: Jedynka. Polskie Radio.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem. Mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę. Mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę. Ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, także wychowanka Rakowa Częstochowa, padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może stanąć nowy stadion Rakowa, stwierdził prezes klubu Wojciech Cygan.
2: Wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu. Wiaduktu, który łączy dwie strony miasta, a z drugiej strony też miejsce, mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
0: Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali też o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie w 1930 roku, polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Rybniku może zostać wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z Rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
3: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
4: Cały czas.
3: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
5: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
6: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
7: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
8: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I, ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpieczniej będzie.
0: Sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trafi teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na trupy 40-latka, który się potwierdził.
9: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
0: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu.
1: Przy Polskiego Radia.
4: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Decyzja Komisji Europejskiej ma być już tylko formalnością.
10: Najtrudniejszy etap Polska ma już za sobą, bo o ile ostateczna decyzja Komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena w ubiegłym miesiącu była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje wcale nie był gwarantowany, bo mogły się zdarzyć opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnień. Teraz jeszcze Komisja Europejska będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, by mogły one trafić do Polski, co ma nastąpić najpóźniej za 2 tygodnie. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Senat odrzucił wniosek prezydenta w sprawie zorganizowania referendum na temat polityki klimatycznej. Pytanie miało brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy.
11: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał.
4: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Szczecińscy mundurowi poszukują zaginionego 13-latka. Chłopiec wczoraj po południu oddalił się ze szpitala Szczecin-Zdroje.
12: To 13-letni Julian Borysewicz. Chłopiec jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą bluzę z napisami, pod spodem miał czarną koszulkę, a na nogach szare dresowe spodnie. Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek informację o poszukiwanym dziecku lub widziały chłopca odpowiadającego rysopisowi o pilny kontakt z komisariatem Szczecin-Dąbie. Informacje można przekazywać osobiście w komisariacie. Można też zadzwonić pod numer 112. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
4: W nich o ostatniej prostej przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje ten dokument.
13: W mediach mówiło się, że zgoda ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego była już kilka dni temu, ale podpis ten został złożony na projekcie rozporządzenia. Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i rządowych prawników. W MSWiA nie będzie zwłoki, mówi rzecznik resortu Karolina Gałecka.
14: Czekamy na otrzymanie rozporządzenia, które będzie już podpisane przez ministra Gawkowskiego zgodnie z obiegiem dokumentów.
13: MSWiA zapewnia, że będzie to szybki proces.
14: Mówimy tutaj tak naprawdę o godzinach, na pewno nie o dniach. Po otrzymaniu takiego dokumentu również weryfikuje to pod kątem formalno-prawnym Departament Prawny i tutaj po zaparafowaniu swój podpis składa minister spraw wewnętrznych i administracji.
13: Zgodnie z zapowiedziami premiera oznaczać to będzie nabycie praw dla par homoseksualnych, takich jak małżeństw heteroseksualnych, z jednym wyjątkiem – adopcji dzieci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Główny inspektor sanitarny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradzają podróże do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko wirusa Ebola. W piątek epidemię ogłoszono w Demokratycznej Republice Konga. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
15: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
4: Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną, która może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Znacznie cieplej będzie w ciągu dnia, bo od 18 do 23 stopni, ale słabe opady deszczu możliwe są na północy.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

Jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie, nie takie słodkie jak z wakacji.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, także wychowanka Rakowa Częstochowa, padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może stanąć nowy stadion Rakowa, stwierdził prezes klubu Wojciech Cygan.
2: Wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu, który łączy dwie strony miasta, a z drugiej strony też miejsce

0: mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
1: Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali też o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie w 1930 roku polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W Rybniku może zostać wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z Rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
3: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
4: Cały czas.
3: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
5: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
6: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
7: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
8: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpiecznie.
1: Teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na tropę 40-latka, który się potwierdził.
9: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
1: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie, krótko, noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wiatr słaby z północnego zachodu.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na Aktualność Jedynki, a zaczynamy od nowych ustaleń śledczych w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Zwłoki mężczyzny znaleziono w internacie w Szczecinie. Wcześniej pił tam alkohol z kolegami. Trunek pochodził z legalnego źródła, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
1: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie, to było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
0: Przyczyny śmierci strażnika ustali sekcja zwłok. Dwaj inni strażnicy przebywają w szpitalu na oddziale psychiatrycznym z powodu złego samopoczucia po odkryciu śmierci kolegi. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir na liście osób niepożądanych w Polsce. Decyzja szefa MSWiA ma związek z opublikowaniem przez polityka nagrania, na którym szydził z zatrzymanych aktywistów misji humanitarnej flotylli Global Summit. Ben-Gwir od lat jest kojarzony z radykalnymi poglądami. W latach 90. otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. Mówił w polskim Radiu 24 ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.
2: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaca Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka z tego środowiska. I Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby chwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa służbowego, którym poruszał się premier Izraela. Kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak, to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, co dorwał się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, symptomatyczne.
0: Itamar Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. Wśród uczestników flotylli próbującej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdują się też Polacy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptowalut. Izba odrzuciła prezydenckie poprawki, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Ustawa ma na celu zapewnienie

0: stosowania unijnego rozporządzenia mającego chronić osoby kupujące kryptowaluty i zapewniać im dostęp do rzetelnych informacji dotyczących aktywów. Nadzór nad rynkiem powierza Komisji Nadzoru Finansowego, która zyska prawo do blokowania rachunków kryptowalutowych i wstrzymywania określonych transakcji na okres od 96 godzin do nie więcej niż 6 miesięcy, zgodnie z sugestią rządu. Politolog dr Andrzej Anusz nie spodziewa się jednak, by Karol Nawrocki ustawę podpisał.
1: Tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. I nie sądzę, żeby przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
0: Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa obciążona jest nadregulacją, co może skutkować przenoszeniem działalności przez polskie firmy z branży do innych krajów. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował ustawy o kryptoaktywach.
2: To są aktualności jedynki.
0: Pasażerowie mogą już bez przeszkód kupować przez internet bilety w spółce PKP Intercity. Awaria systemu zdalnej sprzedaży została usunięta. Wszystko działa już tak, jak powinno, informuje rzecznik spółki Michał Wrzosek.
3: Działała cały czas sprzedaż w kasach PKP Intercity. Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
0: To kolejny przypadek problemów z systemem sprzedaży przewoźnika w ostatnich dniach. Podobne awarie występowały też we wtorek i środę po południu. Problemy z zakupem biletów online pojawiły się też m.in. w styczniu i pod koniec kwietnia. Łatwogang zapowiada kolejną akcję charytatywną. Influencer zapowiedział w mediach społecznościowych przemierzenie Polski rowerem.
4: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Transmisja rozpocznie się o 16:00. Podczas ostatniej akcji Łatwogangowi w 9 dni udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie około 11 stopni. W ciągu dnia także popada na północy kraju, a w najcieplejszym momencie piątku zobaczymy od 18 do 23 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, a także wychowanka Rakowa Częstochowa padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może stanąć nowy stadion Rakowa, stwierdził prezes klubu Wojciech Cygan.
2: Wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu. Wiaduktu, który łączy dwie strony miasta, a z drugiej strony też miejsce, mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
0: Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali też o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie w 1930 roku, polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Rybniku może zostać wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z Rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
3: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
4: Cały czas.
3: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
5: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
6: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
7: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
8: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpiecznie będzie.
0: Sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trafi teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na tropę 40-latka, który się potwierdził.
9: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
0: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu.
10: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social, powołując się na swoje relacje z Karolem Nawrockim.
11: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem,
4: oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: Dziś odbędzie się kontrola po tragicznej śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Policja zatrzymała dwie osoby po śmierci chłopca w oczku wodnym na terenie żłobka.
11: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat, pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
12: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
11: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
13: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
11: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
10: Właściciele i zarządcy budynków muszą monitorować jakość wody. W ramach nowych przepisów w trosce o jakość wody na liście znajdują się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Zdrowie uczniów jest najważniejsze, dlatego wodę bada się regularnie, zapewnia dyrektor Michał Jagiełło, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu.
14: Ta woda jest sprawdzana z poziomu sanepidu, który przychodzi szczególnie po okresach wakacyjnych, okresach feryjnych, ale również pobiera próbki wody do badań spoidełek, które znajdują się na terenie szkół i placówek oświatowych, szczególnie w kuchni, żeby wyeliminować jakiekolwiek zakażenia.
10: Placówki mają 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów zgodnych z unijną dyrektywą.
15: To są aktualności jedynki.
10: O wzmacnianiu Grupy Wyszehradzkiej rozmawiał premier Węgier z przywódcami Austrii. Po Warszawie Wiedeń jest drugą stolicą, którą odwiedza Peter Modzier. Podczas spotkań z kanclerzem i prezydentem Austrii nie zabrakło odniesień do wczorajszej wizyty w Polsce.
16: Dla nowego premiera Węgier Warszawa i Wiedeń były celami oczywistymi, bo Polska i Austria to najbliżsi sojusznicy. Jak podkreślił Peter Modzier, oznacza to m.in. wspólne podejście do trudnych tematów, jak austriacki azbest na Węgrzech. Rozmawiałem szczerze z premierem Donaldem Tuskiem, również szczerze rozmawialiśmy z kanclerzem. Zobowiązaliśmy się, że będziemy współpracować po europejsku, po przyjacielsku, ale zawsze jasno stawiając problemy, zadeklarował Peter Modzior. Węgier przywiózł do Wiednia dyskutowany wczoraj w Polsce pomysł poszerzenia Grupy Wyszehradzkiej. Kanclerz Austrii pozytywnie przyjął, że jego kraj otwiera listę potencjalnych partnerów. Uważam, że powinniśmy bliżej współpracować w Europie Środkowej. Państwa od Polski po Chorwację są ze sobą mocno związane. Mamy wspólne wartości i ogromny potencjał. Grupa Wyszehradzka musi najpierw wewnątrz decydować o przyszłości, ale wspieram każdy pomysł, by wspólnie ruszyć Europę do przodu, zapewnił kanclerz Christian Stocker. Premier Węgier rozmawiał też z prezydentem Aleksandrem van der Bellenem oraz austriackimi przedsiębiorcami. Adam Górczewski, Polskie Radio.
10: Na koniec Inowrocław i dodatkowe defibrylatory AED. Urządzenia służące do ratowania życia osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia zakupiło miasto. Wielu mieszkańców wciąż jednak nie wie, czym są takie aparaty i jak z nich korzystać.
17: Nie wiem. Kompletnie, nie słyszał pana.
18: Nie. Tym bardziej, że mam rozrusznik, to interesuję się tą sprawą, ale po prostu nie wiem.
19: Nie spotkałam się, bo akurat nie byłam w takiej potrzebie ani nikt mi się tak nie przydał.
17: Tego nie życzę oczywiście.
19: Nie życzę nikomu.
17: A gdzie mogą być takie aparaty, pani myśli?
19: No w tych dużych sklepach chyba, przy tych dużych sklepach na pewno, nie? W przychodniach, to są...
17: I w szkołach na przykład.
19: I w szkołach też.
10: W Inowrocławiu znajduje się ponad 30 takich urządzeń. Mapę z ich lokalizacją znajdziemy na stronie Urzędu Miasta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
10: Przed nami ciepły dzień, termometry pokażą od 18 do 23 stopni, ale możliwe są opady deszczu na północy kraju.
15: Jedynka. Polskie Radio.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać.

Dobiegł końca proces sprzedaży Górnika Zabrze. Na stadionie Górnika oficjalnie podpisano umowę, na mocy której firma Lukasa Podolskiego objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu. Częstochowski Urząd Miasta chce sprzedać zabytkowy budynek w ścisłym centrum. Znajduje się przy ulicy Popiełuszki i sąsiaduje z Jasnogórskimi Parkami. Powstał w 1900 roku, ma 3 kondygnacje i jest objęty opieką konserwatora zabytków. Słuchowisko Himalaje, zrealizowane w Polskim Radiu Katowice, otrzymało dwie nagrody w konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał realizator dźwięków Radiu Katowice Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę uczestników warsztatów sztuki radiowej Grand Prix 2026. W ten sposób doceniono autorów słuchowiska Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Pałygę. Stawka jakowy w centrum Ustonia wraca do łask. Po rewitalizacji i nieudanym przetargu na dzierżawę obiektu Urząd Miasta zdecydował, że przystanie razem z kawiarnią poprowadzi Ustrońskie Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Mieszkańcy i turyści będą mogli w pełni korzystać z tej atrakcji od 28 maja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social, powołując się na swoje relacje z Karolem Nawrockim.
1: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Dziś odbędzie się kontrola po tragicznej śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Policja zatrzymała dwie osoby po śmierci chłopca w oczku wodnym na terenie żłobka.
2: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat, pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
2: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
4: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
2: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Właściciele i zarządcy budynków muszą monitorować jakość wody. W ramach nowych przepisów w trosce o jakość wody na liście znajdują się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Zdrowie uczniów jest najważniejsze, dlatego wodę bada się regularnie, zapewnia dyrektor Michał Jagiełło, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu.
5: Ta woda jest sprawdzana z poziomu sanepidu, który przychodzi szczególnie po okresach wakacyjnych, okresach feryjnych, ale również pobiera próbki wody do badań z poidełek, które znajdują się na terenie szkół i placówek oświatowych, szczególnie w kuchni, żeby wyeliminować jakiekolwiek zakażenia.
0: Placówki mają 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów zgodnych z unijną dyrektywą.
6: To są aktualności jedynki.
0: O wzmacnianiu Grupy Wyszehradzkiej rozmawiał premier Węgier z przywódcami Austrii. Po Warszawie Wiedeń jest drugą stolicą, którą odwiedza Peter Modzier. Podczas spotkań z kanclerzem i prezydentem Austrii nie zabrakło odniesień do wczorajszej wizyty w Polsce.

0: Tymczasem 6.30, skrót najważniejszych informacji. Łukasz Łaskawiec, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał na karę 20 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym Adama S., oskarżonego o zabójstwo mężczyzny, do którego odeszła jego narzeczona. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni i wyjaśnił, że nie wie, dlaczego ugodził nożem Mariusza R. Prokuratura zapowiedziała apelację, domaga się 30 lat pozbawienia wolności. 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, znajdował się na 33 paletach. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano na kwotę ponad 20 milionów złotych. Oddział neonatologiczny Bielskiego Szpitala Wojewódzkiego otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy. Zdaniem ordynator oddziału dr Katarzyny Bielak-Szcześniak dar znacząco usprawni diagnostykę najmłodszych pacjentów. Od jutra autobusy i tramwaje wrócą na stałe trasy pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Piłsudskiego w centrum Sosnowca. Na swoje regularne trasy wrócą tramwaje linii numer 15, 21 i 26. Linia 15 ponownie połączy Katowice, Plac Wolności z Zagórzem, rondem Jana Pawła II.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Przełomowa decyzja Donalda Trumpa w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
1: Izraelski minister persona non grata. Polski rząd reaguje na to, jak poniża uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, w tym Polaków.
2: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie.
0: Dwie opiekunki żłobka w Ząbkach zatrzymane po tragicznej śmierci 2-letniego dziecka. Dziś rozpocznie się kontrola zlecona przez Ministerstwo Rodziny i Pracy.
1: A na początek zwrot w sprawie obecności amerykańskich sił w Polsce.
0: Po wielu dniach niepewności prezydent Donald Trump ogłosił, że wyśle do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy.
1: O swojej decyzji poinformował w nocy naszego czasu na platformie True Social. Jak brzmi ten wpis? O tym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski.
3: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski Brygadowej Grupy Bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Decyzja prezydenta Trumpa zapadła w czasie wizyty przedstawicieli resortu obrony za oceanem. Rozmowy w Białym Domu i Pentagonie prowadzą wiceministrowie Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Pytani o ogłoszenie amerykańskiego przywódcy zinterpretowali je jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski.
0: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego z zakazem wjazdu do Polski.
1: Polityk zasłynął w negatywnym sensie opublikowanym przez siebie nagraniem, w którym szydzi z aresztowanych aktywistów flotylli Sumut.
0: Wśród zatrzymanych wolontariuszy wiozących pomoc humanitarną do Strefy Gazy są Polacy. Stąd ostra reakcja naszych władz wobec Itamara Ben-Gwira.
2: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli.
0: Ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: A wcześniej w związku ze skandalem z udziałem ministra Ben-Gwira do polskiego MSZ-u został wezwany izraelski chargé d'affaires.
0: Usłyszał słowa oburzenia i wezwanie do przeprosin, ale reakcji nie było, mówi rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.
4: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Izraelskie władze zarekwirowały statki flotylli Sumut i znajdujące się na nich leki i żywność. Aktywistów wypuściły.
0: Wolontariusze, w sumie około ponad 400 osób, zostali deportowani. Są już w Stambule.
1: Prokuratura zatrzymała dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. To one były przedwczoraj na dyżurze, gdy w placówce zmarł 2-letni chłopczyk.
0: Jego ciało znaleziono w oczku wodnym, znajdującym się na terenie posesji.
1: Śledczy przesłuchują świadków i sprawdzają dokumentację żłobka. Czekają też na wyniki sekcji zwłok dziecka. Od uzyskanych informacji będzie zależało, co dalej stanie się z zatrzymanymi kobietami.
0: Czas na podjęcie decyzji jest ograniczony, wyjaśnia Karolina Staros z warszawskiej prokuratury.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo prowadzone przez prokuraturę dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Kara może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: A dziś w związku z tragedią w żłobku w Ząbkach rozpocznie się kontrola zapowiadana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: To są aktualności jedynki.
1: Były wiceminister funduszy zarządów Prawa i Sprawiedliwości Jacek Rzet zatrzymany przez CBA.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wyjaśnił, że polityk jest podejrzany o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska.
7: Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
0: Można już bez problemu kupować bilety PKP Intercity przez stronę internetową przewoźnika i aplikację.
1: Udało się usunąć wczorajszą usterkę systemu zdalnej sprzedaży.
0: Awaria pozostawiła pasażerom dwa wyjścia. Kupno biletów w dworcowej kasie albo od konduktora bez dodatkowej opłaty. Wyjaśnia rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
1: A takich awarii było ostatnio więcej. W tym tygodniu kłopoty pojawiły się we wtorek i środę.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. W Paryżu odbyło się losowanie turnieju głównego kobiet w ramach wielkoszlamowego French Open. Iga Świątek została rozstawiona z numerem 3 i trafiła na Australijkę Emerson Jones. Magdalena French w pierwszej rundzie zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinec z Czeszką Teresą Walentową. W turnieju głównym będzie też czwarta Polka Maja Chwalińska. Turniej na kortach Rolanda Garrosa rusza w niedzielę. Belg Alex Segert po samotnym finiszu wygrał 12 etap kolarskiego wyścigu Giro Italia. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Lukas Podolski, oficjalnie właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek podpisano umowę, na mocy której firma piłkarza objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu. Nabywca nie krył satysfakcji.
10: Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres, bo dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Na razie nie mam tam wielkiej rewolucji, że nagle Górnik będzie innym klubem. Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata. Trzeba pamiętać, że klub ma dalej duże problemy, też finansowe, a reszta to jest sport. Wszystko może się wydarzyć.
9: Nowy właściciel zapłacił za Górnika niespełna 4 miliony złotych, ale w umowie zapisano także, że w ciągu 3 lat klub zostanie dokapitalizowany kwotą 12,5 miliona złotych.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Pogoda.
0: Poranek z temperaturą na ogół od 9 do 12 stopni, nieco cieplej na Podkarpaciu, miejscami nad morzem i na Dolnym Śląsku do 13, a w Łodzi, na Suwalszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Opolszczyźnie trochę chłodniej od 6 do 8. Dzień ma być pogodny i słoneczny w większości regionów, tylko chwilami zachmurzy się bardziej, a słaby przelotny deszcz zapowiadany jest tylko na północnym wschodzie.
11: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Klimat.
0: Poranek bez smogu. Powietrze w całym kraju jest czyste i jedynie w Starachowicach jego jakość jest teraz umiarkowana. Prawie połowę prądu produkuje się teraz ze spalania węgla kamiennego. Źródła odnawialne generują 12% energii. Wciąż utrzymuje się średnie lub małe zagrożenie pożarowe w lasach niemal całej Polski.
14: Jedynka. Polskie Radio.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy informują o kolizji na autostradzie A4 w Katowicach. Doszło do niej przed zjazdem na Mikołowską na pasach do Krakowa. Tam tworzy się korek. Uwaga teraz także w Mikołowie na Gliwickiej. To z kolei droga krajowa 44. Tam auto potrąciło zwierzynę. Z kolei w Sosnowcu na Rydza Śmigłego osobówka zderzyła się z motocyklem. W Zawierciu do kolizji doszło na skrzyżowaniu Poczty Gdańskiej i Brata Alberta. Ciaśniej w Katowicach na drodze 79 w miejscu prac na wysokości Szopienic. O tej porze więcej aut jest tam na pasach do Mysłowic. Wzmożony ruch także za tunelem na DTS-ce na pasach do Sosnowca. Tłoczniej na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zderzak w zderzak jadą także kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

Hey girls.

0: Zbliża się 7.30, to skrót najważniejszych informacji i Łukasz Łaskawiec.
1: Słuchowisko Himalaje, zrealizowane w Polskim Radiu Katowice, otrzymało dwie nagrody w konkursie artystycznych form radiowych Grand Peak 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał realizator dźwięku w Radiu Katowice Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę uczestników warsztatów sztuki radiowej Grand Peak 2026. Doceniono w ten sposób autorów słuchowiska Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Pałygę. Kolejny zwrot Donalda Trumpa w sprawie obecności wojskowej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowo 5000 żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie deklaracja prezydenta USA przekłada się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Wzdłuż remontowanej w Częstochowie promenady Niemena powstanie zasilana deszczówką sztuczna rzeka. Zarząd województwa śląskiego przyznał na ten cel w ramach konkursu 16 milionów złotych unijnego dofinansowania. Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego głównym tematem ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza. Część członków zarządu komitetu przygotowała wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego jedynym punktem merytorycznym ma być właśnie odwołanie prezesa.
2: Minęła 7 w piątek, 22 maja, audycja poranna z Gdańska. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati, Romuald Wójcik.
3: Do Polski ma trafić dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy USA, zapowiada Donald Trump, ale nie podaje szczegółów.
4: Izraelski minister Ben-Gwir z zakazem wjazdu do naszego kraju to reakcja na poniżanie aktywistów z flotylli Global Summit.
3: Rowerem przez Polskę dla chorego Maxa Łatwo Gang rusza z nową akcją charytatywną.
4: Kolejny zwrot prezydenta Donalda Trumpa w sprawie obecności wojskowej w Polsce. Zapowiedział wysłanie do nas dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy.
3: Biały Dom nie wyjaśnił jednak dokładnie, jak ta deklaracja przekłada się na liczebność wojsk amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Po tygodniu od szoku, jakim była decyzja o wycofaniu z rotacji w Polsce 4 tysięcy żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że wysyła do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy. Amerykański prezydent nie tłumaczył zmiany swojej decyzji faktem, że Polska jest modelowym sojusznikiem, że płaci za obecność wojsk USA i wydaje 5% PKB na obronność. Zamiast tego jako uzasadnienie podał fakt, że prezydent Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z jego dumnym poparciem. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej decyzji o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej, tym razem również Pentagon nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie oznacza decyzja Trumpa. Nie wiadomo więc, czy chce zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy po prostu cofnięcia wcześniejszej decyzji bez przyznawania się do błędu. Donald Trump znany jest z tego, że dość swobodnie posługuje się liczbami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Donaldowi Trumpowi podziękowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy.
4: Najnowszej generacji myśliwce F-35 są już w drodze do Polski, mówił o tym w mediach społecznościowych wiceszef MON Cezary Tomczyk.
6: W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
3: Według naszych informacji pierwsze trzy myśliwce powinny pojawić się w bazie w Łasku późnym popołudniem.
4: Pięcioletni zakaz wjazdu do Polski dostał izraelski minister Itamar Ben-Gwir. Powodem decyzji jest jego zachowanie wobec aktywistów flotylli Global Summit. Ben-Gwir szydził i poniżał zatrzymanych.
3: Nie ma zgody na takie zachowanie, powiedział minister MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
4: Tymczasem aktywiści flotylli są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Wśród nich obywatele polscy zatrzymani po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.
3: Flotylla będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, powiedział w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji Global Summit Rafał Piotrowski.
8: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
3: W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów.
4: Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze.
3: Polska ze wzrostem PKB wynoszącym 3,5% plasuje się na drugim miejscu za Maltą. W przyszłym roku nastąpi lekkie wyhamowanie, mówi komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis.
4: Widzimy dobre wyniki inwestycyjne, w tym inwestycje publiczne. Polska, jak widać, po poziomie deficytu budżetowego zapewnia bodziec dla gospodarki. Widzimy efekty uboczne wyższych wydatków wojskowych, ale jest też wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac.
3: Komisarz zwraca Polsce uwagę na zbyt wysoki deficyt budżetowy, najwyższy w Unii. Wyniesie on w tym roku 6,5% PKB.
4: Łatwogang rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dziś ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska.
3: Będzie zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
9: Cały przejazd będzie transmitowany w internecie. Zbiórka dotyczy terapii genowej w Stanach Zjednoczonych, a na leczenie potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Łatwogang zapowiada też dodatkowe wyzwanie, jeśli uda się osiągnąć cel jeszcze przed dojazdem nad morze.
10: Wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
9: Organizatorzy zbiórki podkreślają, że czas na podanie terapii jest ograniczony. To kolejna głośna akcja Łatwoganga. W kwietniu podczas internetowego streamu dla fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 257 milionów złotych. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 minut po 7. Wiadomości sportowe niezmiennie. Prezydent sportu z nami, Norbert Michalak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, potwierdzam, dziękuję. Na początek piłka nożna, ale w nieco innym wydaniu. Reprezentacja Polski odniosła kolejne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy w Sokka. Polacy w meczu grupy D pokonali Irlandię 4-0 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Jedną z bramek zdobył Kamil Kucharski.
13: Tu jest zbyt szerokie to boisko i w tym stylu gry defensywnym ciężko jest gdzieś tymi bokami, tak jak taki mieliśmy zamiar, się przedostać było nam ciężko, aczkolwiek no gdzieś w końcu odbiór Norberta i akcja z kontry pozwoliła nam zdobyć tą bramkę, wtedy troszkę wyżej musieli ci Irlandczycy wyjść i wtedy już myślę mecz pod naszą kontrolą, ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki.
12: We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1 i dzięki tym zwycięstwom są pewni awansu przed ostatnim spotkaniem. Dziś Polacy zagrają z reprezentacją Bułgarii. Maja Chwalińska wśród tenisowej elity. Polska tenisistka po raz trzeci wystąpi w głównej drabince turnieju Wielkiego Szlema. Chwalińska przebrnęła kwalifikacje do French Open, wygrywając w ostatniej rundzie z Holenderką Suzanne Lamens 7-6, 7-5. Polka dotychczas rozegrała 2 mecze w Wimbledonie i 1 w Australian Open. W kwalifikacjach odpadły natomiast Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. Było co oglądać w czwartym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Dziki Warszawa awansowały do półfinału po tym, jak we własnej hali wygrały z Treflem Sopot 88-73. Nie było to łatwe spotkanie dla zespołu z Warszawy, który w pierwszej połowie przegrywał różnicą nawet 17 punktów. Kluczowa dla losów meczu była jednak druga część i pogoń gospodarzy udana dzięki twardej obronie. Straconej szansy żałował kapitan Trefla Jakub Szank.
14: Przegraliśmy z zespołem lepszym przede wszystkim na przestrzeni całej serii. Walczyliśmy, wiedzieliśmy co mamy robić, wiedzieliśmy gdzie są nasze największe słabości i gdzie są te elementy gry, które dadzą nam ewentualną szansę, żeby walczyć w tej serii, ale po prostu się nie udało. Nie byliśmy w stanie, nie wiem czy to jest zmęczenie, brak doświadczenia, czy coś jeszcze innego. Zabrakło nam chłodnej głowy.
12: Zespół Dzików w półfinale zagra z Legią Warszawa.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zespół Dzików. Niezmiennie mnie to zachwyca. Halo?
17: Ci tak wszyscy polecają jakieś piękne miejsce, prawda, na weekend. A ja chciałbym polecić nasze Podkarpacie, miejscowość Zagórz. Oprócz tego mamy Sanok, Skansen, Muzeum Beczyńskiego i Muzeum Zamek, ale w Zagórzu jest tak zwane Foresterium, czyli klasztor karmelitów bosych z 1700 roku, położony na szczycie góry Marymont. Miejsce piękne, gdzie również się mieści muzeum, takie po prostu związane z tym regionem i z klasztorem. Także z chęcią polecam na weekend.
2: Do Zagórza to się jeździło nocnym pociągiem, żeby udać się w Bieszczady. Zagórz będzie jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce dziś. Tam 22 stopnie są prognozowane. Ważna informacja dla osób, które dopiero w tej chwili się obudziły i włączyły radio. Ma dziś być bez deszczu w całej Polsce. Taki oto piątek. Najcieplej 23 stopnie w okolicach Gorzowa i w Zielonej Górze, a także w Warszawie. Najchłodniej 17 w Zakopanem.
15: Na program zaprosił jego sponsor.
0: Jak okiem sięgnąć po horyzont, co prawda nie mam za...

0: Tymczasem 8.30, skrót najważniejszych informacji i Łukasz Łaskawiec.
1: Lekarze z wielospecjalistycznego szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach usunęli 47-letniej pacjentce guz jajnika o masie około 25 kg. Według informacji przekazanej przez placówkę, ponad 20 litrów masy guza stanowił płyn. Pacjentka trafiła na oddział z nasilonym bólem oraz problemami z oddychaniem. Kobieta przyznała, że pierwszą wizytę w placówce planowała już rok wcześniej, ale zrezygnowała z niej z obawy przed diagnozą. Nie warto było zwlekać, przyznała po operacji. Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu w szwedzkim Helsingborgu Mark Rutte dodał, że wojskowi eksperci pracują nad szczegółami tego planu. Dziś otwierają się sądy w całej Polsce. Druga noc otwartych sądów to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyłączają się do niego instytucje w całym kraju, także w województwie śląskim. To m.in. sądy w Będzinie, Sosnowcu, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu czy w Bielsku Białej. Mural w Częstochowie, którego malowanie dobiegło właśnie końca, a odsłonięcie zaplanowano 3 czerwca, przedstawia kontur Polski. Malunek, w który wpisano m.in. wilka i słup graniczny, ma uświetnić obchodzony w tym roku jubileusz 35-lecia powołania Straży Granicznej.
2: Piątek, 22 dzień maja, 8 minęła. Michał Nogaś, dzień dobry. Dziś audycja poranna z Gdańska, ale serwis z Myśliwieckiej. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
3: Polska czeka na szczegóły w sprawie wojsk USA. Donald Trump zapowiedział wysłanie 5000 żołnierzy.
4: Po tragedii w żłobku w Ząbkach i śmierci dwulatka rusza pilna kontrola Ministerstwa Rodziny.
3: Dziennikarze Trójki z prestiżową nagrodą Anna Dudzińska i Michał Matus docenieni za reportaż o tragedii Heweliusza.
4: Zaczynam od komentarzy do zapowiedzi Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi o sukcesie polskiego prezydenta.
3: Bartosz Grodecki napisał, że to efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich. Dodał, że zwiększenie kontyngentu sił zbrojnych USA to doskonała wiadomość dla Polski.
4: Lekko sceptyczny, ale pełen nadziei jest poseł Centrum Sławomir Ćwik. Gość Polskiego Radia mówi, że czas pokaże, co oznacza ta zapowiedź.
5: Przyznam się, że będę tutaj trochę w roli niewiernego Tomasza. Jak zobaczę, to uwierzę. Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy, że nie zostanie zmieniona przez Peta Hexeta i J.D. Vansa i że ci żołnierze w Polsce się znajdą, tak jak było to umawiane pomiędzy Rzeczpospolitą a administracją Stanów Zjednoczonych.
4: Równo tydzień temu szef Pentagonu anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy nad Wisłę.
3: Nie wiadomo, czy wczorajsza zapowiedź Donalda Trumpa oznacza zwiększenie liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy cofnięcie wcześniejszej decyzji o zawieszeniu rotacji.
4: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy.
3: Rusza pilna kontrola Ministerstwa Rodziny po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach i śmierci dwuletniego chłopca. Dziecko utonęło w oczku wodnym.
4: Okoliczności tragedii wyjaśniają także policjanci pod nadzorem prokuratora.
6: Do tragedii doszło w środę po południu. Dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
7: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
6: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
8: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci.
9: To jest naprawdę okropna tragedia.
8: No ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
6: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Za półtorej godziny w prokuraturze krajowej ma rozpocząć się przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki został wezwany jako świadek.
3: Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura chce sprawdzić, czy Zbigniew Bogucki nie złamał prawa, pomagając prezydentowi.
10: Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: W tej samej sprawie na przesłuchanie zostali wezwani także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta.
3: Ukraińskie drony zaatakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Płonie rafineria w Niżnym Nowogrodzie.
4: Czasowo zamknięto moskiewskie lotniska. Bezzałogowce uderzyły także w cele na terenach okupowanych przez Rosjan w Donbasie i na Krymie.
11: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil, znajdującą się w rejonie Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał czasowo wstrzymać produkcję. W maju Rosjanie po atakach dronów wyłączyli na czas remontu kilka rafinerii, w tym w rejonie Moskwy, Syzrania, Tuapse, Petersburga i Permu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w internecie o zestrzeleniu drona lecącego w kierunku centrum Moskwy. W rejonie stolicy czasowo zamknięte były lotniska do Modziedowo, Żukowski i Wnukowo. W związku z atakami dronów ograniczono także ruch lotniczy w Czeboksarach, Kazaniu i kilku innych miastach Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026 Anna Dudzińska i Michał Mato zostali uhonorowani za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz, odcinek 5, Kamień.
4: Jury konkursu artystycznych form radiowych wyróżniło naszych dziennikarzy za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów.
12: To jest wielkie wzruszenie naprawdę, docenienie, bardzo trudna praca, wiele miesięcy, wiele tygodni, bardzo trudne rozmowy.
13: Dla mnie to jest wielki zaszczyt też, że przy tak wielu znakomitych pracach, których słuchaliśmy przez te ostatnie 4 dni warsztatów, wybrano akurat naszą.
4: Mówili po odebraniu nagrody Anna Dudzińska i Michał Matus.
3: Całego podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz można posłuchać na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl.
4: A o 8.31 Michał Nogaś będzie rozmawiał z Anną Dudzińską i Michałem Matusem.
3: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na wyniki. Norbert Michalak.
15: Polscy tenisiści poznali swoich rywali w wielkoszlemowym turnieju French Open. Iga Świątek została rozstawiona z numerem 3 i trafiła na Australijkę Emerson Jones. Z kolei Magdalena French w pierwszej rundzie zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset, a Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. W turnieju głównym będzie też czwarta Polka Maja Chwalińska. Wyniki losowania ocenia trener tenisa Tomasz Iwański.
16: Nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a to co się wydarzy później, to będzie konsekwencją pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego meczu, bo to naprawdę te wszystkie gdybania, kto z kim zagra w trzeciej rundzie, a kto z kim zagra w czwartej rundzie, nie mają żadnego znaczenia i należy się skupić po prostu na tym meczu, który jest aktualnie do zagrania, a potem zastanawiać się na następnym. Losowanie jak losowanie na Roland Garros.
15: Początek turnieju Roland Garros w niedzielę. Polskie siatkarki rozpoczynają sezon na razie od towarzyskiego turnieju w Genui. To bezpośrednie przygotowania do Ligi Narodów, która rozpocznie się 3 czerwca. W składzie drużyny trenera Stefano Lavarniego na ten turniej znalazła się Maja Koput, 19-letnia środkowa chemika Police.
17: Na pewno czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji, ale też wiem, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować sobie miejsce w tym składzie.
15: Polki dziś zagrają z Turczynkami, początek o 17:00. W pozostałych spotkaniach zmierzą się z Serbkami i z Włoszkami. Piłkarze Górnika Zabrze mają nowego właściciela. Oficjalnie został nim piłkarz tego klubu, Łukasz Podolski. Podpisano stosowną umowę, na mocy której firma piłkarza objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu.
18: Cieszę, że dzisiaj się to wydarzyło. Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres, bo dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Na razie nie mam tam wielkiej rewolucji, że nagle Górnik będzie innym klubem. Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata.
15: Mówił nowy właściciel Górnika Łukasz Podolski, a ponownie o sporcie kilka minut po 9:00.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weekend będzie cieplutki. Powyżej 20 stopni wskazywać będą termometry właściwie w całej Polsce. Dziś poza Podhalem i okolicami miasta o nazwie Kołobrzeg będzie właśnie 20 albo więcej. Najcieplej na Mazowszu i w województwie lubuskim.
19: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska.
0: Jak okiem sięgnąć po horyzont? Co prawda nie mam za dużego horyzontu, jeśli chodzi o widok z okien radia Katowice, ale akurat jak okiem sięgnąć po horyzont, wielki błękit pięknie rozciągający się, nigdzie nie zmącony nawet ni najmniejszym obłoczkiem. Pogoda zapowiada się zaiste piękna. Jak to będzie wyglądało w szczegółach? O tym jak w każdy piątek o tej porze. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wczoraj w czwartek tylko lokalnie wystąpiły zapowiadane punktowe opady, a jak będzie w piątek oraz najbliższy weekend, przedostatni weekend maja? Czy będą potrzebne nam parasole? No to sprawdźmy. Zaczynamy od prognozy na piątek, dzisiaj 22 maja i od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, ale bez opadów. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie, bardzo przyjemna. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu oraz północy. Ciśnienie w miarę stabilne 1028 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków północnych. Ciśnienie stabilne 1028 hektopaskali. Proszę Państwa, tydzień temu, pamiętamy, została przerwana długa seria ciepłych i słonecznych weekendów. No a przed nami, czy wrócimy do tej serii? No właśnie, więc najpierw sobota, pierwszy dzień weekendu, 23 maja. No i tu zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Bez opadów, temperatura maksymalna 21-23 stopnie. Najważniejsze, że dwójka z przodu cały czas będzie. Wiatr słaby z kierunków, no cały czas północnych. Ciśnienie 1029 do 1027 hektopaskali, czyli cały czas w miarę stabilne. Noc, proszę Państwa, z soboty na niedzielę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. Ciśnienie stabilne 1027 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, drugi dzień weekendu, czyli 24 maja. Proszę Państwa, od rana w całym regionie będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie miejscami wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale na ogół bez deszczu. Jeżeli pojawią się jakieś przelotne opady późnym popołudniem i pod wieczór, to będą one naprawdę bardzo, bardzo lokalne, punktowe. I uwaga, drugi dzień weekendu będzie, proszę Państwa, najcieplejszym dniem od początku tego roku, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26, być może nawet lokalnie 7 stopni, a to oznacza, że zanotujemy pierwszy w tym roku tak zwany gorący dzień. A o gorącym dniu mówimy wtedy, gdy temperatura maksymalna przekracza 25 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, a ciśnienie w miarę stabilne 1026 hektopaskali. No a po weekendzie, proszę Państwa, ostatni tydzień maja i jednocześnie ostatni tydzień meteorologicznej wiosny. Bardzo szybko ten czas leci, dopiero co witaliśmy wiosnę, a tu już niebawem ona się kończy. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkim udanego weekendu.
0: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Usłyszymy się w poniedziałek. Natomiast jeśli chodzi o prognozę pogody zaktualizowaną, to ta najbliższa w Radiu Katowice już po godzinie 10.
1: informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz w Jaworznie na Grunwaldzkiej. Tam osobówka zderzyła się z autobusem miejskim i mogą być kłopoty z przejazdem. Jak przekazuje z kolei nasz słuchacz, na trasie 94 w Sosnowcu trzeba uważać w rejonie hipermarketów. Tam po drodze biega pies, który przebiega raz w jedną, raz w drugą stronę, a kierowcy zwalniają, żeby go nie przejechać. Nie ma już natomiast utrudnień po kolizji w Katowicach na autostradzie A4. Ruch wrócił do normy. Tłoczno jeszcze natomiast na zjeździe za czwórki na Mikołowską i na Francuską. Natężony ruch na przejeździe pod Katowickim Dworcem i na Kościuszki w centrum. W sporym korku ustawiają się kierowcy na Wiślance jadąc od Mikołowa. Kolejka aut jest na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zderzak. W Zderzak jadą także kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Wzmożony ruch także na pętli Brynowskiej. Więcej samochodów także na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca i zatłoczone drogi wjazdowe od Siemianowic Śląskich. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg.

0: przekonywał w Radiu Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek. Lekarze z Tarnowskich Gór usunęli pacjentce 25-kilogramowego guza jajnika. Kobieta zwlekała z wizytą u lekarza. Influencer Łatwogang rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Rowerem pojedzie z Zakopanego do Gdańska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Musimy się integrować jako metropolia, ale w sensie rozwojowym, infrastrukturalnym i komunikacyjnym. A to, czy pojawi się idea jednego większego miasta, to musi być proces naturalny, nie sztuczny, mówił w Radiu Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek. Dużym wyzwaniem jest ubywanie ludności w regionie. Zdaniem porannego gościa Radia Katowice to również odpowiedzialność poszczególnych gmin, aby temu zapobiegać. Jarosław Wieczorek zwrócił uwagę, że ubytek mieszkańców ma dwie główne przyczyny. Jedna to mniejsza liczba narodzin, a druga to migracja mieszkańców.
2: Metropolia miała dać szansę na to, żeby dany obszar był zrównoważony, rozwinięty, żeby stwarzał substancję miejską, wszystkie usługi publiczne na jak najwyższym poziomie, żeby był mocno zintegrowany, co miało dać potem taką przesłankę do decyzji. Nie, tu jest znakomicie, tu mam wszystko, co mi jest potrzebne do życia i decyduję się tutaj zostać albo nawet z innych obszarów Polski przyjechać.
0: Cała rozmowa z posłem Jarosławem Wieczorkiem z Prawa i Sprawiedliwości jest do zobaczenia na radio.katowice.pl. Lekarze z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach usunęli 47-letniej pacjentce guz jajnika o masie około 25 kg. Według informacji przekazanej przez placówkę, ponad 20 litrów masy guza stanowił płyn. Pacjentka trafiła na oddział z nasilonym bólem oraz problemami z oddychaniem. Kobieta przyznała, że pierwszą wizytę w placówce planowała rok wcześniej, ale zrezygnowała z niej z obawy przed diagnozą. Nie warto było zwlekać, przyznała już po operacji. Lekarze podkreślają znaczenie profilaktyki i badań kontrolnych. Obawa przed diagnozą często opóźnia rozpoczęcie leczenia.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Dziś otworzą się sądy w całym kraju. Druga noc otwartych sądów to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyłączają się do niego instytucje w całym kraju, także w województwie śląskim. Przede wszystkim zapraszamy do zwiedzania budynku sądu, mówi prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, sędzia Rafał Cebula.
3: Każdy będzie mógł wejść na salę rozpraw i sobie zobaczyć taką symulację prawdziwej rozprawy. Oskarżonym będzie syn właściciela tego pałacu, który pewnego wieczoru sobie zdecydował zorganizować imprezę ze strzelaniem w wielkie żyrandole. Zapraszamy na przykład do sali, gdzie będzie pokazywana pierwsza pomoc. Zachęcamy do sali, w której będą policjanci, którzy przedstawią wyposażenie policji. Takie interesujące, które mam nadzieję większość z nas nie doświadczyła.
0: Do nocy otwartych sądów przyłączają się m.in. sądy w Będzinie, Sosnowcu, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu i Bielsku Białej. Influencer i streamer Piotr Handzke, znany jako Łatwogang, rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dziś ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska, aby zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
4: Cały przejazd będzie transmitowany w internecie. Zbiórka dotyczy terapii genowej w Stanach Zjednoczonych, a na leczenie potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Łatwogang zapowiada też dodatkowe wyzwanie, jeśli uda się osiągnąć cel jeszcze przed dojazdem nad morze.
5: Wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
4: Dysforia mięśniowa Duchenna to rzadka choroba genetyczna, prowadząca do stopniowego zaniku mięśni. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że czas na podanie terapii jest ograniczony. To kolejna głośna akcja Łatwoganga. W kwietniu podczas internetowego streamu dla fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 257 milionów złotych.
0: A te informacje przedstawił państwu Jan Olencki. Cztery minuty po dziewiątej mamy dla państwa informacje pogodowe. W Śląskiem wciąż jest bezchmurnie, ale później zachmurzenie zwiększy się do małego i umiarkowanego. Termometry wskażą dziś do 22 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby, a jakość powietrza jest aktualnie bardzo dobra.
6: jak okiem sięgnąć po horyzont. Co prawda nie mam za dużego horyzontu, jeśli chodzi o widok z okien Radia Katowice, ale akurat jak okiem sięgnąć po horyzont, wielki błękit, pięknie rozciągający się, nigdzie nie zmącony nawet ni najmniejszym obłoczkiem. Pogoda zapowiada się zaiste piękna. Jak to będzie wyglądało w szczegółach, o tym jak w każdy piątek o tej porze, Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wczoraj w czwartek tylko lokalnie wystąpiły zapowiadane punktowe opady, a jak będzie w piątek oraz najbliższy weekend, przedostatni weekend maja? Czy będą potrzebne nam parasole? No to sprawdźmy. Zaczynamy od prognozy na piątek, dzisiaj 22 maja i od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, ale bez opadów. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie, bardzo przyjemna. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu oraz północy. Ciśnienie w miarę stabilne 1028 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków północnych. Ciśnienie stabilne 1028 hektopaskali. Proszę Państwa, tydzień temu, pamiętamy, została przerwana długa seria ciepłych i słonecznych weekendów. No a przed nami, czy wrócimy do tej serii? No właśnie, więc najpierw sobota. Pierwszy dzień weekendu, 23 maja. No i tu zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie. Najważniejsze, że dwójka z przodu cały czas będzie. Wiatr słaby z kierunków, no cały czas północnych. Ciśnienie 1029 do 1027 hektopaskali, czyli cały czas w miarę stabilne. Noc, proszę Państwa, z soboty na niedzielę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. Ciśnienie stabilne 1027 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, drugi dzień weekendu, czyli 24 maja. Proszę Państwa, od rana w całym regionie będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie miejscami wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale na ogół bez deszczu. Jeżeli pojawią się jakieś przelotne opady późnym popołudniem i pod wieczór, to będą one naprawdę bardzo, bardzo lokalne, punktowe. I uwaga, drugi dzień weekendu będzie, proszę Państwa, najcieplejszym dniem od początku tego roku, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26, być może nawet lokalnie 7 stopni, a to oznacza, że zanotujemy pierwszy w tym roku tak zwany gorący dzień. A o gorącym dniu mówimy wtedy, gdy temperatura maksymalna przekracza 25 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, a ciśnienie w miarę stabilne 1026 hektopaskali. No a po weekendzie, proszę Państwa, ostatni tydzień maja i jednocześnie ostatni tydzień meteorologicznej wiosny. Bardzo szybko ten czas leci, dopiero co witaliśmy wiosnę, a tu już niebawem ona się kończy. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkim udanego weekendu.
6: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Usłyszymy się w poniedziałek. Natomiast jeśli chodzi o prognozę pogody zaktualizowaną, to ta najbliższa w Radiu Katowice już po godzinie 10.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Utrudnienia teraz na trasie 86 w Katowicach. Na wylocie do Sosnowca doszło do kolizji dwóch osobówek. Korek zaczyna się w rejonie salonów meblowych. Korki tworzą się jednak także na pasach do centrum, bo wielu kierowców zwalnia, żeby zobaczyć, co się stało. Kolizja na trasie 86, także w Sarnowie w powiecie będzińskim. W Katowicach tłoczno na Wiślance, na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i powoli idzie przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Zakorkowana także ulica Armii Krajowej przy połączeniu z Wiślanką. Więcej aut na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku i na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. W Tychach natężony ruch na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami, na trasie 44 korek też w Bieruniu i Bieruniu Nowym oraz Mikołowskiej Borowej Wsi. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciasno jest w Pszczynie i Goczałkowicach, zakorkowane także zjazdce z trasy S1 do centrum Żywca.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 9.
10: Anna Kowalik-Brankati
9: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
10: Do Polski ma trafić 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Szef NATO z zadowoleniem o zapowiedzi Donalda Trumpa.
9: Polskie służby apelują o rezygnację z podróży do krajów objętych epidemią eboli. Jeszcze dziś nowy komunikat WHO.
10: Paryż zaskakuje niezwykłą instalacją. Najstarszy most został opakowany i zamienił się w skalną grotę.
9: Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Nad Wisłę ma trafić dodatkowych 5 tysięcy wojskowych.
10: Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu w Helsingborgu w Szwecji Mark Rutte dodał, że eksperci pracują nad szczegółami tego planu.
9: Ale musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO, abyśmy z czasem stopniowo, krok po kroku stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, jak to miało miejsce od dawna.
10: Prezydent Trump, ogłaszając wysłanie do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, powołał się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
9: Przestrzegałbym Pałac Prezydencki przed przypisywaniem sobie tego sukcesu, mówił Andrzej Szejna z Nowej Lewicy w rozmowie politycznej w Trójce. Jego zdaniem była to wspólna ofensywa dyplomatyczna Polski.
11: Uważam, że równie ważna była misja ministra Zaleskiego, ministra Tomczyka, czy rozmowa przede wszystkim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Pittem Hegsethem, ponieważ nasze relacje polsko-amerykańskie oparte nie tylko na członkostwie Polski w NATO, na wykonywaniu przez Polskę zobowiązań finansowych. Jesteśmy liderem wszelkich zobowiązań wynikających z naszego pozycji i umiejscowienia na wschodniej flance.
10: Cała rozmowa z posłem Andrzejem Szejną na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
9: Pierwsze polskie myśliwce F-35 mają w najbliższych godzinach pojawić się w bazie lotniczej w Łasku. Do Łódzkiego trafią 3 F-35 Husarz.
12: To właśnie tam stacjonować będzie pierwsza część polskich F-35.
13: Samoloty F-35 z polską szachownicą ruszyły właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
12: Powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk w nagraniu opublikowanym na platformie X. Samoloty mają stopniowo zastępować starsze konstrukcje i zwiększać możliwości polskiego lotnictwa wojskowego. Cały kontrakt obejmuje 32 samoloty F-35. Warte ponad 4 miliardy dolarów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę F-35 mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągną pełną gotowość operacyjną.
9: Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko eboli.
10: Epidemię w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba ta jest także w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS.
14: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
9: Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600.
10: Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przedstawi o 14:00 najnowsze informacje na temat epidemii eboli. 2 godziny wcześniej w Warszawie rozpocznie się briefing prasowy GIS.
9: Jaskinia na Sekwanie. Taki niecodzienny widok mogą już podziwiać mieszkańcy Paryża. Najstarszy most w mieście zamienił się w wielką instalację artystyczną i przypomina teraz wielką skalną grotę.
10: Wkrótce paryżanie i turyści będą mogli wejść do jej wnętrza. A więcej o tym Stefan Folzer.
15: Projekt francuskiego artysty Gier na paryskim moście Pont Neuf jest hołdem dla słynnego duetu Christo i Jean-Claude, znanego z opakowywania znanych zabytków i przestrzeni naturalnych w różne materiały. Wielka płachta o powierzchni niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych została rozciągnięta na nadmuchiwanej konstrukcji, tworząc spektakularny efekt iluzji optycznej. Z nadsekwańskich bulwarów Pont Neuf przypomina wielką skalną formację, natomiast przejście przez most ma przypominać wejście do prawdziwej groty, a atmosferę dopełni oprawa dźwiękowa przygotowana przez Tomasa Bangaltera, gwiazdę zespołu Daft Punk. Wejście do imersyjnej jaskini na Półnef ma być możliwe o każdej porze dnia i nocy, bezpłatnie. Instalacja zostanie oficjalnie otwarta 6 czerwca, a most pozostanie opakowany do końca miesiąca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
16: Klimat. Zmieniamy most na Poniatowskiego. Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, w pozostałych miejscach kraju dobra lub bardzo dobra.
10: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 15 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu po to, by wykorzystać jego nadmiar. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
16: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport, Norbert Michalak.
17: Koszykarze Dzików Warszawa zagrają w półfinale Ekstraklasy. W czwartym meczu ćwierćfinałowym Dziki wygrały we własnej hali z Treflem Sopot 88-73. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Warszawy wygrał 3-1. Mówi Łukasz Frąckiewicz, środkowy Dzików.
18: No niesamowite uczucie, zrobiliśmy to pierwszy raz jako klub Dziki, więc no nie wiem co powiedzieć. Seria była bardzo ciężka. Tref to wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Wiedzieli, jak się zachować w play-offach, ale to my w tej czteromeczowej serii byliśmy lepsi.
17: Zespół Dzików w półfinale zagra z Legią Warszawa. Zostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się za ocean. New York Knicks, wygrywając Cleveland Cavaliers 109-93, pokonali połowę drogi do swojego pierwszego występu w finałach NBA od 1999 roku. O szczegółach Jan Pachlowski.
19: Pomimo bezpiecznej przewagi Knicks w końcowych fragmentach spotkania, trener gospodarzy Mike Brown nie zdecydował się wpuścić Jeremiego Sochana na parkiet. Tym samym Polak nie zagrał jeszcze w finale konferencji wschodniej. Dotychczas w tegorocznych playoffach uzbierał 23 minuty, w których uzyskał 20 punktów. NBA playoffs. Dla Knicks było to 9. z rzędu zwycięstwo w tych playoffach, co jest rekordem w historii klubu. Zespół ten zapewnił sobie kontrolę nad spotkaniem, zaliczając w trzeciej kwarcie serię 18-0. Najskuteczniejszym w ekipie Nowojorczyków okazał się Josh Hart, który uzyskał 26 punktów. Możemy być tylko szczęśliwi z tego powodu, że byliśmy prowadzeni w serii 2-0. Wyciągamy z wszystkiego wnioski i jesteśmy gotowi na dalszą rywalizację, podsumował Josh Hart. Teraz wschodni finał na dwa spotkania przenosi się z Nowego Jorku do Cleveland. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
17: Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. W meczu grupy D Polska pokonała Irlandię 4-0. We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1. Dziś zagrają z reprezentacją Bułgarii.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: No proszę, można zostawić 5 zawodników na ławce, jakie wyniki od razu. Dziś chmury na zmianę ze słońcem, na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
10: Na termometrach od 18 do 23 stopni, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, tam około 17 stopni.
20: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

Jest 10. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Za chwilę w Radiu Katowice komentarze polskich polityków w tej sprawie. Dziś ruszają trzecie dni śląskich kin studyjnych. Więcej o tym powiemy za chwilę. A po południu i wieczorem zaplanowano noc sądów. Instytucje w całym kraju otworzą się dla zwiedzających.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Najpierw wstrzymana rotacja amerykańskich żołnierzy do Polski, następnie polityczne konsultacje w tej sprawie kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z amerykańskim wojskiem, a wczoraj decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przywódca USA zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowe 5000 żołnierzy. Na razie nie podał jednak szczegółów. Jak ta zapowiedź jest odbierana w Polsce?
2: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowe 5000 żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
3: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
2: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
4: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
2: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie.
1: Komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
0: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Od środy piesi i kierowcy mogą już korzystać z drogi pod Chorzowską Estakadą. Dopuszczono ruch w ciągu ulicy Rynek na odcinku od ulicy Powstańców do ulicy Kościuszki. Nadal w tym rejonie nie kursują jednak tramwaje. Jak zapowiada spółka Tramwaje Śląskie, ruch tych pojazdów zostanie wznowiony po udrożnieniu przejazdu w stronę Wolności. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma to się stać za 2-3 tygodnie. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zostanie dopuszczony ruch na samej Estakadzie. Dziś ruszają trzecie dni śląskich kin studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu zaplanowano projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. Festiwal organizowany przez Śląskie Towarzystwo Filmowe ma przypominać o roli kin studyjnych jako miejsce spotkań lokalnej kultury. W programie znalazły się zarówno klasyczne produkcje światowego kina, jak i nowe polskie filmy, dokumenty oraz projekty związane z historią regionu. Oficjalne otwarcie odbędzie się w katowickim kinie Kosmos. Każda motywacja, aby wziąć udział w tym wydarzeniu jest dobra, zaznacza pełniący obowiązki kierownika tego kina Patryk Chromik.
5: W zeszłym roku w Polsce sprzedano 51 milionów biletów do kina. Przeciętny mieszkaniec Polski 1,36 razy odwiedził kino tylko w zeszłym roku. Więc jeśli państwo na dniach śląskich kin studyjnych tylko dwa kina odwiedzą, to już będzie dużo powyżej tej średniej całorocznej. I bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby podnosić tę średnią.
1: Dni śląskich kin studyjnych to okazja, aby poznać lepiej historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego Urszula Biel.
6: Wiodące kina, to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też borykają się z problemami. I chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach.
1: Dni śląskich kin studyjnych potrwają do 27 maja. W ramach Nocy Otwartych Sądów będzie można obejrzeć m.in. Tarnogórską instytucję. Chętni będą mieli wstęp do reprezentacyjnej sali rozpraw, gabinetu prezesa, archiwum, cel dla podsądnych czy do pokoju przesłuchań. W sali konferencyjnej zaprezentowane zostaną archiwalne dokumenty sądowe, dawne księgi gruntowe i historyczny sprzęt biurowy. Jednym z głównych punktów programu będzie symulacja rozprawy karnej oraz przygotowany przez młodzież i nauczycieli proces dla dzieci. Sąd będzie można zwiedzać od godziny 16.
7: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
1: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Nieco zwiększa się już zachmurzenie w województwie śląskim, m.in. w Katowicach. Po południu będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą dziś do 22 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby, a więcej o pogodzie powiemy kwadrans po 10.
8: Proszę Państwa, 26 stopni w niedzielę, to jeszcze nic jak się okazuje. Przyszedł Dariusz Szmit z najświeższą prognozą pogody i zszokował mnie. Możesz teraz to powtórzyć.
9: W przyszłym tygodniu może się zdarzyć, że będą te temperatury, już takie letnie bym powiedział, w okolicach 27, 8, 9.
8: 29 stopni, proszę Państwa, proszę się przygotować. A teraz szczegóły.
9: No ale skupmy się na tym, co dziś i co tu i teraz. Pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż. Polska w dalszym ciągu pozostanie w umiarkowanej, ciepłej masie powietrza, dlatego niemal w całym kraju dziś piękna, słoneczna pogoda z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami tylko wzrastającym do dużego. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu, tam 16-17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, także porywisty, wysoko w Karpatach, porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wiatr z kierunków północnych, północno-zachodni i północny. W województwie śląskim dziś, proszę Państwa, pogoda bez zarzutu, rano bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, temperatura maksymalna dziś w Katowicach i w metropolii do 22 stopni, do 21 w Częstochowie i na Jurze również 21 na termometrach w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 21-22 stopni na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wysoko w Beskidach no też temperatura od 11 do 14 stopni, czyli też nie ma za zimno. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, wysoko w górach, no chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś, proszę Państwa, jak się domyślacie, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro w sobotę troszeczkę mniej słońca, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, jednak padać nie powinno. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby z kierunków północnych, a w niedzielę zrobi się już no, ciepło. Temperatura do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, jednak nie powinno padać. Jeśli gdziekolwiek możliwe przelotne opady deszczu, to tylko późnym popołudniem, no i bardzo, bardzo lokalnie.
8: Czuję ogromną satysfakcję. Myślę, że nie jestem odosobniona i tak mają też wszyscy słuchacze. I liczę na powtórkę z rozrywki po 14.
9: Też tak liczę.
8: Dariusz Schmidt. Obyśmy się nie przeliczyli. Tak. Dziękuję bardzo.
9: Dzięki.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Pszczynie na Bielskiej. To droga 933. Ta trasa jest zakorkowana. Stłuczka też w Czechowicach, Dziedzicach na Legionów i w miejscowości Ciągowice w powiecie zawierciańskim na ulicy Zwycięstwa. W Katowicach tłoczno teraz w rejonie dworca kolejowego. Więcej samochodów też na pętli Brynowskiej, na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach tłoczno na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwolnić na tej drodze trzeba także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Korkuje się także przejazd przez Mikołowską Borową Wieś, gdzie przejazd utrudniają drogowcy. Natomiast na jedynce między Tychami a Bielskiem tłoczno jest w Pszczynie, Goczałkowicach i Czechowicach-Dziedzicach. Mocno zakorkowany zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. Tłoczno na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. Ciaśniej na trasie 945 przy rondzie w rejonie hipermarketu.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ dziękuje prezydentowi USA za utrzymanie wojsk w Polsce na mniej więcej dotychczasowym poziomie. To odpowiedź na plany wysłania 5000 wojskowych. Wieczorem husarzy wylądują w bazie w Łasku. To będą pierwsze 3 samoloty F-35 dla Polski. Szef Kancelarii Prezydenta Ryszard Bogucki odpowiada na pytania śledczych. Chodzi o to, kto doradził prezydentowi, aby nie odbierał ślubowania od wszystkich sędziów. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Szef MSZ z uznaniem o decyzji Amerykanów Radosław Sikorski powiedział, że chce podziękować prezydentowi USA za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie utrzymana na mniej więcej dotychczasowym poziomie. Mówił o tym na chwilę przed spotkaniem szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Wczoraj prezydent Donald Trump zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Na razie nie podał szczegółów. Inne komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Trążkiewicz.
2: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
3: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
2: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
4: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
2: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
11: Zostajemy jeszcze przy komentarzach. Polska dyplomacja zadziałała w tej sprawie błyskawicznie. Tak w Trójce Andrzej Szejna z Nowej Lewicy ocenia wniosek o zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego. Itamar Ben-Gwir opublikował film, na którym widać, jak porwani przez izraelskie siły członkowie flotyli z pomocą dla Strefy Gazy są brutalnie traktowani i poniżani. Polityk Nowej Lewicy podkreślił w bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że polski MSZ zareagował stosownie.
12: Jest tu wystarczająco twardy w konkretnej tej sprawie. Wydaje mi się, że po tym działaniu nieodpowiedzialnym, a wręcz powiedziałbym obrzydliwym, Izrael będzie jeszcze trudniej sytuacji na arenie międzynarodowej.
11: Cała rozmowa na stronie Trójki i w serwisie YouTube. Zatrzymani przez Izraelczyków aktywiści są już w Stambule. Przylecieli do Turcji po deportacji z Izraela. Husarzy wylądują wieczorem. Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że pierwsze samoloty F-35 dla polskiej armii wylądują o 18 w bazie w Łasku. Trafią tam dzisiaj 3 maszyny. Zgodnie z harmonogramem wszystkie samoloty F-35, czyli 32 myśliwce, dotrą do Polski do 2030 roku. W siedzibie prokuratury krajowej rozpoczęło się przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta Ryszarda Boguckiego. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy otoczenie prezydenta wpływało na jego decyzję o odebraniu ślubowania jedynie od 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 6 wybranych przez Sejm. Przed siedzibą prokuratury jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj.
13: Dzień dobry, witaj.
11: Powiedz, czy Ryszard Bogucki stawił się na przesłuchanie?
13: Tak, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego przyszedł do prokuratury punktualnie tuż przed godziną 9.30, a tło tej sprawy jest takie, że Sejm w połowie marca wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił natomiast na ceremonię złożenia ślubowania tylko dwoje z nich. Prokuratura Krajowa sprawdza, kto odpowiada za to, że prezydent podjął właśnie taką decyzję. Bogucki nazwał całą sprawę absurdem, wskazując, że prezydent nie odmówił ślubowania od pozostałych sędziów.
14: Pan prezydent nigdy nie powiedział, że tego ślubowania nie przyjmie. No właśnie istota polega na tym i absurdalność tego postępowania polega na tym, że pan prezydent Nawrocki nigdy, ani ja, ani przedstawiciele kancelarii prezydenta nie powiedzieli, że nie dojdzie do ślubowania tej pozostałej czwórki.
13: A w tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni urzędnicy kancelarii prezydenta.
11: Relacjonował Aleksander Przoniak. W Światowym Dniu Walki z Otyłością specjaliści przestrzegają przed dietami. Chodzi o te diety cud, które, jak mówią, mogą przysporzyć więcej szkód niż pożytku. Pani Ewelina jako nastolatka stosowała diety na własną rękę.
15: Później, w momencie, kiedy starałam się o pierwszą ciążę, nie mogłam w nią zajść, ponieważ byłam już po bardzo dużej ilości różnych diet i w momencie, kiedy miałam wspomaganie rozrodu, zaczęłam tak naprawdę przybierać na masie. No i finalnie doszło do tego, że ważyłam 128 kg.
11: Przy otyłości również ćwiczenia powinny być wykonywane pod okiem specjalisty, zwraca uwagę Mariusz Wyleżał, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
16: Proszę sobie wyobrazić, jaki jest negatywny wpływ chociażby na powierzchnię stawów kolanowych czy biodrowych w sytuacji, kiedy dana osoba ma o 30-40 kg masę ciała większą.
11: Lekarze podkreślają, że otyłość nie jest kwestią estetyki, a poważną chorobą, która realnie skraca życie nawet o 10 lat. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Piątek słoneczny w całym kraju, z wyjątkiem regionów północno-wschodnich. Tam może przelotnie popadać. Na przeważającym obszarze temperatury od 18 do 23 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolski.

0: Na zegarze 11. Ministrowie podpisali rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Transkrypcja ma być możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W ręce tarnogórskich policjantów wpadł złodziej paliwa. Funkcjonariusze próbowali ustalić sprawcę kilka miesięcy. Wieczorem ma zostać otwarte już na stałe przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki rozporządzeniu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. To jest kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Była to odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwają prace nad ustawą metropolitalną. Znowelizowane przepisy zakładają utworzenie drugiej w Polsce metropolii w rejonie Trójmiasta. Zapisy ustawy mają też wprowadzać pewne zmiany w funkcjonowaniu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Konieczne są jednak pewne poprawki, mówił na antenie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
2: Jedna z poprawek dotyczy chociażby tego, że w przypadku metropolii pomorskiej tam jest założenie, żeby w ogóle metropolia wychodziła poza granicę województwa. Dość taki abstrakcyjny pomysł. Kolejne elementy dotyczą zadań, rozważenia, czy powiaty powinny być jednostkami samorządu terytorialnego włączone w obszar metropolii i decyzji. Mamy trzy takie powiaty, w których część gmin należy do metropolii, a część gmin nie należy.
0: A to powiaty Gliwicki, Tarnogórski i Mikołowski. Jak dodał Jarosław Wieczorek, do rozważenia jest również kwestia wprowadzenia kadencyjności zarządu metropolii. Metropolia miałaby się też zająć dodatkowymi zadaniami, które do tej pory są w kompetencji poszczególnych gmin, a w ocenie Jarosława Wieczorka to nie jest dobry pomysł. W ręce tarnogórskich policjantów wpadł złodziej paliwa. Funkcjonariusze przez kilka miesięcy próbowali ustalić jego dane. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej komendy, w końcu się udało.
3: Tarnogórscy kryminalni zatrzymali 37-letniego mieszkańca Orzecha, który od kwietnia, podróżując swoim ciągnikiem siodłowym między powiatem tarnogórskim, Bytomiem a Gliwicami, na stacjach benzynowych tankował paliwo do swojego pojazdu i odjeżdżał nie płacąc. W toku czynności policjanci ustalili, że mężczyzna do kradzieży posługiwał się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi, a sam zakładał na głowę czapkę z peruką, która miała pomóc mu w zmyleniu obsługi stacji i samych policjantów.
0: Mężczyzna usłyszał 26 zarzutów i trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Piłsudskiego w centrum Sosnowca wkraczają w kolejny etap. Około godziny 20 przywrócony zostanie ruch samochodowy i tramwajowy. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa wewnętrzne pasy jezdni, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: Pozostałe dwa pasy zostaną udostępnione po wykonaniu prac wykończeniowych planowanych do końca czerwca. Ruch pieszy jest utrzymany przez cały czas prowadzenia inwestycji. Pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Najbliższe zaplanowane roboty będą się koncentrowały na ułożeniu dwóch torów kolejowych na nowej części konstrukcji. To końcowy etap przebudowy wiaduktu nad ulicą Piłsudskiego, która rozpoczęła się w lutym 2025 roku.
0: A powinna się zakończyć we wrześniu. Dużo wcześniej, bo już jutro wejdą w życie zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów poruszających się po tej części miasta.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Wyglądamy jeszcze za okno. Nieco bardziej się już zachmurzyło. W całym województwie jest teraz zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą dziś do 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby. I jeszcze ważna informacja dla alergików. Obecnie pylą dąb, trawy, babka, szczaf i pokrzywa. W powietrzu unoszą się również zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kolizja, na które teraz w Katowicach trzeba uważać, na Halera. Tam zderzył się motocykl z osobówką. Stłuczka też w Sosnowcu na Dmowskiego i w Biesku na Czerwonej. Dwa samochody zderzyły się w Tarnowskich Górach na Okrzei, natomiast w Pyskowicach na Powstańców Śląskich motocykl najechał na osobówkę. Zatłoczony wyjazd z tunelu na DTS-ce w Katowicach w stronę Sosnowca. Ciaśniej na wyjeździe z Katowic do Mysłowic drogą 79, zakorkowany przejazd pod katowickim dworcem. Na Wiślance ciaśniej na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach ciasno na drodze 44 na wysokości Urbanowic. Tam dodatkowo kierowcy informują o kolizji. Tłoczniej też na trasie 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Zwalniają także jadący drogą 44 przez Mikołowską Borową Wieś, gdzie działają drogowcy. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych przez pary jednopłciowe, wydał je szef MSWiA. Są wyniki sekcji zwłok. Utonięcie było przyczyną śmierci dziecka w żłobku w Ząbkach. Prokuratura przesłuchała dzisiaj dwie opiekunki. Unia nie dla Ukrainy. Węgierski premier spodziewa się, że Kijów dołączy do wspólnoty najwcześniej za 10 lat. Rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane, podkreślił w opublikowanym w mediach społecznościowych społecznościowym wpisie. Decyzję wcześniej tłumaczyła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Tak naprawdę wyrok TSUE, wyrok NSA nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego w Polsce. Jeżeli para wzięła ślub za granicą, należy taki związek pary homoseksualnej uznać również w państwie polskim. Jest to transkrypcja, czyli dokonanie tak naprawdę przełożenia z języka obcego na język polski.
7: W marcu NSA wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Z kolei Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wcześniej, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach wspólnoty. Przyczyną śmierci dziecka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie, potwierdziła to prokuratura. Dziecko podczas zabawy w żłobku miało wpaść do oczka wodnego.
9: Biegły wskazał w protokole wstępnym, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych obrażeń mechanicznych. I to w dniu dzisiejszym będą wykonane czynności procesowe z udziałem dwóch zatrzymanych pań.
7: Mówił Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi kontrolę w żłobku w Ząbkach. Urzędnicy chcą sprawdzić zabezpieczenia na terenie placówki, liczbę dzieci i opiekunów, a także to, ile osób było tam w momencie tragedii. Polscy aktywiści zatrzymani po akcji flotylli płynącej do Strefy Gazy są już w Turcji, informuje MSZ. Jednocześnie dyplomaci sprawdzają doniesienia o możliwej przemocy ze strony izraelskich służb. Szef MSZ Radosław Sikorski ostro skrytykował ministra bezpieczeństwa Izraela za sposób, w jaki potraktował działaczy flotylli. Polska zakazała Itamarowi Ben-Gwirowi wjazdu na swoje terytorium.
10: Jak rozumiem, w tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak państwo już wiecie, Polska wezwała chargé d'affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek pan Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski. I to nie jest sprawa teoretyczna, bo on w tym roku próbował do Polski wjechać. To jest szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego w Polsce.
7: Flotylla próbowała dopłynąć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i symbolicznym wsparciem dla Palestyńczyków. Izraelskie służby przejęły część jednostek na Morzu Śródziemnym. Polski kapitan wycieczkowca Hondius wróci dzisiaj do Polski. Testy na obecność hantawirusa okazały się u niego negatywne, poinformowała służba zdrowia w Rotterdamie. To tam 18 maja przybił statek, który zostawił turystów na Wyspach Kanaryjskich. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała wcześniej o śmierci trzech osób na wycieczkowcu Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Wykryto tam groźny szczep wirusa. Statek dotarł do Rotterdamu jedynie z członkami załogi. Ukraina nie ma szans na szybkie wejście do Unii Europejskiej, uważa premier Węgier. W wywiadzie dla austriackiej agencji prasowej APA Peter Modior stwierdził, że Kijów może zostać członkiem wspólnoty najwcześniej za dekadę, a wcześniej Unia powinna skupić się na przyjęciu państw Bałkanów Zachodnich.
11: Peter Modior podkreślił, że ewentualne poparcie Węgier dla członkostwa Ukrainy we wspólnocie musiałoby zostać poprzedzone referendum. Według polityka obywatele powinni wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie dla przyszłości Unii i bezpieczeństwa regionu. Szef rządu w Budapeszcie dodał, że o przyjęciu nowego kraju do wspólnoty mieszkańcy wielu innych państw decydują właśnie w głosowaniach. Według nowego węgierskiego premiera pierwszeństwo w procesie integracji powinny mieć państwa, które przygotowują się do tego od dłuższego czasu, czyli te z Bałkanów Zachodnich. Peter Modior uważa, że każdy kandydat do Unii Europejskiej powinien przejść taką samą ścieżkę akcesyjną. To stanowisko ostrożniejsze niż spodziewała się część europejskich partnerów po zmianie władzy w Budapeszcie. Nowy rząd deklaruje wprawdzie proeuropejski kurs i w przeciwieństwie do gabinetu Viktora Orbana krytykuje Rosję, ale nadal uzależnia stanowisko w sprawie Ukrainy od kwestii praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na termometrach dzisiaj głównie od 18 do 23 stopni, chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17. Piątek poza tym słoneczny w całym kraju. Wyjątkiem regiony północno-wschodnie. Tam może przelotnie popadać deszcz.
12: Na program zaprosił jego sponsor.
14: Proszę Państwa, 26 stopni w niedzielę, to jeszcze nic jak się okazuje. Przyszedł Dariusz Szmit z najświeższą prognozą pogody i zszokował mnie. Możesz teraz to powtórzyć.
15: No, w przyszłym tygodniu może się zdarzyć, że będą te temperatury, no już takie letnie bym powiedział, w okolicach 27, 8, 9.
14: 29 stopni, proszę Państwa, proszę się przygotować. A teraz szczegóły.
15: No ale skupmy się na tym, co dziś i co tu i teraz. Pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż. Polska w dalszym ciągu pozostanie w umiarkowanej, ciepłej masie powietrza, dlatego niemal w całym kraju dziś piękna, słoneczna pogoda z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami tylko wzrastającym do dużego. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu tam 16-17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie także porywisty, wysoko w Karpatach. Porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wiatr z kierunków północnych, północno-zachodni i północny. W województwie śląskim dziś, proszę Państwa, pogoda bez zarzutu. Rano bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna dziś w Katowicach i w metropolii do 22 stopni, do 21 w Częstochowie i na Jurze również 21 na termometrach w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 21-22 stopni na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wysoko w Beskidach no też temperatura od 11 do 14 stopni, czyli też nie ma za zimno. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, wysoko w górach, no chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś, proszę Państwa, jak się domyślacie, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro w sobotę troszeczkę mniej słońca, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, jednak padać nie powinno. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby z kierunków północnych, a w niedzielę zrobi się już no, ciepło. Temperatura do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, jednak nie powinno padać. Jeśli gdziekolwiek możliwe przelotne opady deszczu, to tylko późnym popołudniem, no i bardzo, bardzo lokalnie.
14: Czuję ogromną satysfakcję. Myślę, że nie jestem odosobniona i tak mają też wszyscy słuchacze. I liczę na powtórkę z rozrywki po 14.
15: Też tak liczę.
14: Dariusz Schmidt. Obyśmy się nie przeliczyli. Tak. Dziękuję bardzo.
15: Dzięki.

kasę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

to są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: gaz, niby tlen. Niby tlen, ej.
1: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
0: Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze pierdolić jak pono. Nie

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, do czegoś płaczesz.

budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Wybiło południe. Ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Trwa Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej w Katowicach. Odbywa się w Instytucie imienia Wojciecha Korfantego, gdzie była reporterka Radia Katowice. Dziś wieczorem wiele sądów w całym kraju będzie otwarta. Szczegóły podamy już za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wcześniej pod dokumentem podpisał się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że to rozporządzenie to sukces lewicy.
2: Notabene. Pan minister Kierwiński zachował się rozsądnie, mądrze. Potrzebował więcej czasu na analizy, w związku z tym nie ma co go za to krytykować, tylko trzeba powiedzieć, dobrze pan zrobił, panie ministrze, jesteśmy w tym samym rządzie, rozwiązaliśmy problem. Takie mam do tego podejście.
0: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Była to odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: To dobra wiadomość dla Polski i Stanów Zjednoczonych, ocenił premier Donald Tusk decyzję prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W mediach społecznościowych premier podziękował za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Prezydent USA ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Nie wiadomo, co spowodowało zmianę decyzji Amerykanów po tym, jak w ubiegłym tygodniu anulowali wysłanie rotacji żołnierzy do Polski. Trwa czwarte Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej w Katowicach. Tematem tegorocznego spotkania w siedzibie Instytutu imienia Wojciecha Korfantego jest design jako dziedzictwo postindustrialne. Mówimy o znaczeniu dziedzictwa przemysłowego pod różnym kątem, mówi dyrektor Instytutu Dorota Pociask-Frącek.
3: Mówiąc o designie, nie myślimy tylko o grafice użytkowej, o modzie, ale właśnie również jako takim designie, gdzie de facto chcemy połączyć tą infrastrukturę industrialną, również z przeniesieniem na to wszystko, co związane z użytkową, między innymi grafiką. Podczas rozmowy właśnie z panią profesor Emą Koziną stwierdziłyśmy, że bardzo istotny jest właśnie znak między innymi graficzny, między innymi logo, między innymi marki, które również stanowią dziedzictwo przemysłowe.
0: Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej to projekt, którego zadaniem jest rozpowszechnianie nowoczesnych form przekazu o przemyśle kreatywnym. W programie konferencji znalazły się między innymi wykłady dotyczące motoryzacji, mody, meblarstwa giętego czy grafiki użytkowej. 22 maja to noc otwartych sądów. Wymiary sprawiedliwości otwierają po południu swoje siedziby dla lokalnej społeczności. Dla gości przygotowano różnorodne atrakcje, w tym prelekcje, warsztaty i pokazy. W sądzie rejonowym w Zawierciu będzie można wziąć udział w symulacji rozpraw, zapowiada prezes Monika Jurek-Dziuba.
4: Przygotowaliśmy dwie symulacje rozpraw. Jedną dla dzieci i młodzieży, która dotyczyć będzie przemocy rówieśniczej. Jak ją dostrzec? Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich? Jaka jest odpowiedzialność nieletnich? A jaka odpowiedzialność osób dorosłych, czyli takie, które kończą 17 lat zgodnie z przepisami karnymi. Druga symulacja jest dla nieco starszej młodzieży i dorosłych. Dotyczy stalkingu.
0: Podczas Nocy Otwartych Sądów będzie też część artystyczna, którą przygotowały wychowanki Zakładu Poprawczego w Zawierciu.
4: To będzie występ koła teatralnego, występ artystyczny, ale opowiadający nie tylko o emocjach, ale również o tym, co dzieje się z dzieckiem, gdy rodzice niestety nie mają dla niego czasu. Gdy zajęci są swoimi sprawami, co dziecko przeżywa, jak łatwo złapać je w sieci niedobrych relacji i jak z tych sieci wyjść.
0: W Noc Otwartych Sądów zaangażowały się również zawierciańska prokuratura i Komenda Powiatowa Policji. Zwiększa się zachmurzenie w województwie śląskim. Aktualnie jest małe i umiarkowane. Termometry wskażą do 22 stopni Celsjusza, a wiatr jest słaby. Ode mnie to już wszystko. Informacje Radia Katowice o 13:00 przedstawi Paweł Nadrowski. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. O tej porze największy ścisk mamy na Krajowej Jedynce w Pszczynie na pasach w obu kierunkach. Wolniej tą trasą wyjeżdżamy też z Bielska-Białej w kierunku Katowic. Już przykorkowały się wloty do centrum Żywca. Najbardziej uciążliwy jest przejazd drogą prowadzącą od strony ekspresowej S1. W Bieruniu i w Tychach ciasno jest na drodze krajowej numer 44, a w Katowicach wolne tempo mamy na Chorzowskiej, między innymi mniej więcej na wysokości osiedla Gwiazdy jadące w stronę Jaworzna. To część drogi krajowej numer 79, która zwalnia też na wysokości Zawodzia i w centrum Mysłowic. Nogę z gazu ściągamy również przed światłami w rejonie Będzińskiej Syberki, jadąc 86, ale też przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada w Dąbrowie Górniczej, to już DK 94. A w Sosnowcu około 20 otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Do dyspozycji kierowców będą wewnętrzne pasy po jednym w każdym z kierunków. Pozostałe dwa pasy będą udostępnione po wykonaniu prac wykończeniowych mniej więcej na koniec czerwca.
6: Proszę Państwa, 26 stopni w niedzielę, to jeszcze nic jak się okazuje. Przyszedł Dariusz Szmit z najświeższą prognozą pogody i zszokował mnie. Możesz teraz to powtórzyć.
7: No, w przyszłym tygodniu może się zdarzyć, że będą te temperatury, no już takie letnie bym powiedział, w okolicach 27, 8, 9...
6: 29 stopni, proszę Państwa, proszę się przygotować. A teraz szczegóły.
7: No ale skupmy się na tym, co dziś i co tu i teraz. Pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż. Polska w dalszym ciągu pozostanie w umiarkowanej, ciepłej masie powietrza, dlatego niemal w całym kraju dziś piękna, słoneczna pogoda z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami tylko wzrastającym do dużego. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu, tam 16-17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, także porywisty, wysoko w Karpatach, porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wiatr z kierunków północnych, północno-zachodni i północny. W województwie śląskim dziś, proszę Państwa, pogoda bez zarzutu, rano bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, temperatura maksymalna dziś w Katowicach i w metropolii do 22 stopni, do 21 w Częstochowie i na Jurze również 21 na termometrach. W Bielsku Białej temperatura w zakresie 21-22 stopni na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wysoko w Beskidach no też temperatura od 11 do 14 stopni, czyli też nie ma za zimno. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, wysoko w górach, no chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś, proszę Państwa, jak się domyślacie, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro w sobotę troszeczkę mniej słońca, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, jednak padać nie powinno. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby z kierunków północnych, a w niedzielę zrobi się już no, ciepło. Temperatura do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, jednak nie powinno padać. Jeśli gdziekolwiek możliwe przelotne opady deszczu, to tylko późnym popołudniem, no i bardzo, bardzo lokalnie.
6: Czuję ogromną satysfakcję. Myślę, że nie jestem odosobniona i tak mają też wszyscy słuchacze. I liczę na powtórkę z rozrywki po 14.
7: Też tak liczę.
6: Dariusz Szmit. Obyśmy się nie przeliczyli. Tak. Dziękuję bardzo.
7: Dzięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość, tak w mediach społecznościowych pisze premier. Do aresztu w Stanach Zjednoczonych trafił były prezes kantoru cinkciarz.pl. Śledczy liczą na ekstradycję. Nocna prohibicja w Lublinie już od północy. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał do 6 rano. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość, napisał premier w mediach społecznościowych. Jednocześnie dodał, że wszystkim zaangażowanym w sprawę, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność. Prezydent USA Donald Trump napisał wczoraj, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Wpis opublikował na tle informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Pentagon miał anulować przemieszczenie 4000 wojskowych. Wcześniej Amerykanie zapowiedzieli też wycofanie 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Były prezes kantoru Cinkciarz.pl decyzją sądu trafił do aresztu w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., który od lipca był poszukiwany notą Interpolu i listami gończymi, został we wtorek zatrzymany na terenie USA. Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zastępca prokuratora regionalnego w Poznaniu, Adrian Lewandowski, mówi, że decyzję w tej sprawie musi podjąć strona amerykańska.
9: Prokuratura zakłada optymistycznie, że zostanie tutaj pan Marcin P. sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Jest właściwie wiodącym podejrzanym w śledztwie prowadzonym w sprawie firmy Cinkciarz.pl, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8: Według ustaleń prokuratury na skutek oszustw 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych, przy czym śledczy uważają, że liczba poszkodowanych może być większa. Zbigniew Bogucki zeznaje w prokuraturze krajowej. Szef Kancelarii Prezydenta jest świadkiem w śledztwie dotyczącym możliwego nakłaniania Karola Nawrockiego do nieprzyjęcia ślubowania od czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydencki minister, który przyszedł bez pełnomocnika, nie chciał odpowiedzieć, czy miał wpływ na decyzję prezydenta.
10: Prezydent decyduje, pan prezydent już bardzo jasno się wypowiedział. To jest konstytucyjne, to jest ustawowe prawo prezydenta, nawet nie obowiązek, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny w ostatnim tygodniu, że to nie jest obowiązek z artykułu 4 ustęp 1, tylko uprawnienie prezydenta i pan prezydent z niego skorzystał.
8: Zbigniew Bogucki zaznaczał, że Trybunał Konstytucyjny ma jeszcze rozstrzygnąć spór kompetencyjny w kwestii dotyczącej ślubowania. W Lublinie będzie obowiązywać nocna prohibicja o północy. W życie wejdzie miejska uchwała o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w całym mieście. Początkowo trunków nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, natomiast od 2027 zakaz sprzedaży będzie obowiązywał od 22. Pacjenci z mocnym zatruciem alkoholowym niejednokrotnie stanowią nawet połowę wszystkich pacjentów na oddziale. Zwraca uwagę Wiktor Wójtowicz ze Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
11: Oni niestety potrafią zdezorganizować, no bo zwykle są agresywni wobec personelu, nie spełniają poleceń, które im wydajemy, a wręcz sami mają jakieś żądania, czy często też są agresywni fizycznie wobec personelu. Jest taki pacjent, który no, nie współpracuje z nami, to bardzo opóźnia, bo my musimy no, jakoś go nakłonić do tej współpracy, to opóźnia niesienie pomocy innym pacjentom.
8: Zakaz sprzedaży alkoholu będzie dotyczył sklepów i stacji benzynowych, nie obejmie jednak restauracji, barów czy innych lokali. Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grał PIK 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus zostali uhonorowani za reportaż 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz, odcinek 5 Kamień. Jury wyróżniło naszych dziennikarzy za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. To nagroda tym cenniejsza, że konkurencja była bardzo silna, podkreśla Michał Matus.
12: Słuchaliśmy wszystkich 22 zarówno słuchowisk, jak i reportaży, które przeszły preselekcję i to były naprawdę znakomite dzieła i jeżeli wśród nich takie znakomite jury uznało nasze 12 tysięcy dni za najlepsze, to jest to bardzo miłe uczucie.
8: Całego podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz można posłuchać na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl.
13: Klimat.
8: W całym kraju jakość powietrza jest dobra, z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego i Malborka, gdzie jest bardzo dobra. Jeszcze przez 4 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca, a w sumie z odnawialnych źródeł energii niemal 60%. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Piątek ze słońcem w całym kraju, jeśli popada, to tylko przelotnie na Suwalszczyźnie. Najchłodniej w Zakopanem, 17 stopni, 18 w Koszalinie, 20 w Lublinie, w Poznaniu 22 i w Krakowie oraz w Warszawie 23.
14: Autopromocja Polska.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: Kaka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej uczciwej pracy.

stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

0: Jest 13. Wicepremier i minister obrony chwali decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wieczorem ma zostać otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. 10 nowych parków kieszonkowych powstanie w Katowicach. Mają uzupełniać miejski ekosystem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. To dobra decyzja dla Polski. Teraz czas na wdrożenie jej w życie, stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony odniósł się do zapowiedzi prezydenta USA, który w mediach społecznościowych napisał, że Stany Zjednoczone wyślą 5000 żołnierzy do Polski. Według wicepremiera Kosiniaka-Kamysza to pokazuje, że na pewno idziemy do przodu, a decyzja amerykańskiego prezydenta poszerza gwarancję polskiego bezpieczeństwa.
2: Polska z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 000 żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności. To będą decyzje najbliższych dni, najbliższych tygodni, kiedy ten proces planistyczny będzie przebiegał.
0: Nie jest jasne, co spowodowało zmianę decyzji Donalda Trumpa. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych narastała presja Kongresu, a sprawa porzucenia najlepszego sojusznika, jakim jest Polska, rozbiła się głośnym echem w amerykańskich mediach, wywołując powszechne oburzenie. Dziś wieczorem ma zostać otwarty na stałe przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. Zakończyły się prace, które z uwagi na bezpieczeństwo wymagały tymczasowego wstrzymania ruchu. PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że od około godziny 20 kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym wewnętrznym pasie ruchu. Pozostałe dwa pasy udostępnione zostaną po zrealizowaniu prac wykończeniowych. Te mają potrwać do końca czerwca. Autobusy i tramwaje, które przed zamknięciem przejazdu kursowały po tej części Sosnowca, wrócą na swoje trasy jutro.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 10 nowych parków kieszonkowych powstanie w Katowicach. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetargi na te inwestycje. Właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, a takie miejsca uzupełniają miejski ekosystem. Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta powiedział, że nowe parki kieszonkowe uzupełnią i tak już liczne miejskie tereny zielone.
3: To kolejny element wspierania miejskiej bioróżnorodności. Pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin, które staną się schronieniem dla ptaków, owadów zapylających i drobnych zwierząt. Nowe parki pojawią się w różnych częściach miasta i każdy z nich będzie miał swój wyjątkowy charakter. Powstaną Ptasi Park przy ulicy Gawronów, Naturalna Łąka Kwietna przy ulicy Sowińskiego, Enklawa przy Gliwickiej zorganizowana przy ulicy Zamułkowej, Beitel Garden przy Piotrowickiej oraz Wiejski Ogród przy ulicy Przekopowej.
0: To tylko część nowych parków, które powstaną w Katowicach. Budżet, jaki zaplanowano na ten cel, to 1,5 miliona złotych. Po wyborze wykonawcy prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Trwa 4. Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej w Katowicach. Tematem tegorocznego spotkania w Instytucie imienia Wojciecha Korfantego jest design jako dziedzictwo postindustrialne. W programie konferencji znalazły się m.in. wykłady dotyczące mody, motoryzacji, meblarstwa giętego czy grafiki użytkowej. Z kolei jutro planowana jest wizyta studyjna w Muzeum Techniki Tatra w Czechach. Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej to projekt, którego zadaniem jest rozpowszechnianie nowoczesnych form przekazu o przemyśle kreatywnym.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś przez cały dzień pogodnie, a na termometrach w regionie maksymalnie do 22 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest na dobrym poziomie.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielkus. Zaczynamy je od Sosnowca. W rejonie skrzyżowania ulicy Wygodnej z Powstańców zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zgłasza dolegliwości, będzie badana przez zespół ratownictwa medycznego. Teraz Jaworzno, ulica Martyniaków. Tu także zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Tu również będzie diagnostyka medyczna się odbywać. W Katowicach na 73. Pułku Piechoty mamy niegroźną stłuczkę osobówki z samochodem ciężarowym. Nie ma osób poszkodowanych, ale i bez kolizji. Ta ulica jest dość mocno przykorkowana. W sumie w raporcie Śląskiej Drogówki mamy już niemal 100 zdarzeń. Poza tym zwalniamy jadąc z DK94 przez Dąbrowę Górniczą w rejonie skrzyżowania z ulicą 11 listopada. Ciasno jest też w Sosnowcu na drodze 86 na wysokości pogoni na jezdni w kierunku Siewierza.
6: Proszę Państwa, 26 stopni w niedzielę, to jeszcze nic, jak się okazuje. Przyszedł Dariusz Szmit z najświeższą prognozą pogody i zszokował mnie. Możesz teraz to powtórzyć.
7: No, w przyszłym tygodniu może się zdarzyć, że będą te temperatury, no już takie letnie bym powiedział, w okolicach 27, 8, 9.
6: 29 stopni, proszę Państwa, proszę się przygotować. A teraz szczegóły.
7: No ale skupmy się na tym, co dziś i co tu i teraz. Pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż. Polska w dalszym ciągu pozostanie w umiarkowanej, ciepłej masie powietrza, dlatego niemal w całym kraju dziś piękna, słoneczna pogoda z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami tylko wzrastającym do dużego. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu, tam 16-17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, także porywisty, wysoko w Karpatach, porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wiatr z kierunków północnych, północno-zachodni i północny. W województwie śląskim dziś, proszę Państwa, pogoda bez zarzutu, rano bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, temperatura maksymalna dziś w Katowicach i w metropolii do 22 stopni, do 21 w Częstochowie i na Jurze również 21 na termometrach w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 21-22 stopni na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wysoko w Beskidach no też temperatura od 11 do 14 stopni, czyli też nie ma za zimno. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach, no chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś, proszę Państwa, jak się domyślacie, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro w sobotę troszeczkę mniej słońca, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, jednak padać nie powinno. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby z kierunków północnych. A w niedzielę zrobi się już no, ciepło. Temperatura do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, jednak nie powinno padać. Jeśli gdziekolwiek możliwe przelotne opady deszczu, to tylko późnym popołudniem, no i bardzo, bardzo lokalnie.
6: Czuję ogromną satysfakcję. Myślę, że nie jestem odosobniona i tak mają też wszyscy słuchacze. I liczę na powtórkę z rozrywki po 14.
7: Też tak liczę.
6: Dariusz Szmit. Obyśmy się nie przeliczyli. Tak. Dziękuję bardzo.
7: Dzięki.
8: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 13. Czas na serwis i Artur Ewertowski.
9: Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak ministra do spraw równości mówi rozporządzenie MSWiA dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych. W Polskim Komitecie Olimpijskim próba odwołania prezesa, a liczone są głosy poparcia za zwołaniem zgromadzenia, które miałoby podjąć decyzję. Służby sanitarne będą monitorować powrót kapitana statku Hondius do Polski. Zostanie on ponownie przebadany w związku z hantawirusem. Dzieje się historia, środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informację o rozporządzeniu MSWiA dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych skomentowała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że wyroki sądów w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą będą zawsze wykonywane. Według Katarzyny Kotuli dzięki temu rozporządzeniu w każdym urzędzie stanu cywilnego pary jednopłciowe będą mogły liczyć na równe traktowanie i systemowe podejście.
10: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
9: Rozporządzenie MSWiA to konsekwencja wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który w listopadzie ubiegłego roku, odpowiadając na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że małżeństwa homoseksualne zawierane za granicą muszą być respektowane i opisane przez polskie urzędy. Według danych zebranych przez Katarzynę Kotulę obecnie takich małżeństw jednopłciowych w naszym kraju jest około 2000. To kolejny krok w próbie odwołania ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przed południem w siedzibie PKOL-u rozpoczęło się posiedzenie zarządu głównego. Rozpatruje on wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Celem jest odwołanie prezesa. Powodów jest wiele, to m.in. zarzut prania brudnych pieniędzy, olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw komitet stracił część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Żeby doprowadzić do walnego zgromadzenia, na którym można odwołać prezesa, konieczne jest zebranie 2/3 głosów.
11: Liczba już właściwie od dłuższego czasu jest przekroczona. W tej chwili weryfikujemy jeszcze, czy na pewno wszystkie podpisy są zgodnie z reprezentacją. Ponad 80 głosów to daje właściwie 80% wszystkich członków, więc mamy dużo więcej niż jest wymagane i tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
9: Powiedział nam członek PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski. Jeśli uda się doprowadzić do walnego zgromadzenia i odwołać Radosława Piesiewicza do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, prezesem zostanie któryś z obecnych wiceprezesów PKOL-u. Polski kapitan statku Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, wróci do kraju. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. U kapitana wycieczkowca nie stwierdzono obecności wirusa. Paweł Grzesiowski dodał, że mężczyzna trafi najpierw do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
12: Jesteśmy przygotowani na tę procedurę, a więc procedura sprowadzenia, jeżeli do niej dojdzie w najbliższych dniach, będzie za pośrednictwem transportu kołowego, transportu medycznego. Przypomnę tylko i potwierdzę, że kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie.
9: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Wykryto tam groźny szczep hantawirusa. USA zawieszają sprzedaż broni na Tajwan. Oficjalny powód zawieszenia umowy to wojna na Bliskim Wschodzie i konieczność przeglądu amerykańskich magazynów. W ubiegłym tygodniu jednak o Tajwanie i sprzedaży wyspie uzbrojenia przez Waszyngton rozmawiali prezydenci Chin i USA.
13: Przedstawiciel Pentagonu poinformował, że sprzedaż broni na Tajwan zostaje czasowo zawieszona. Amerykanie mają dokładnie policzyć, jakimi zapasami dysponują w związku z przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zaskoczenia nie kryją władze Tajwanu. Rzeczniczka prezydenta Lai Ching-te Karen Kuo stwierdziła, że władze Tajwanu nie otrzymały żadnych oficjalnych informacji dotyczących ewentualnej korekty harmonogramu dostaw. Sprzedaży Tajwanowi amerykańskiego uzbrojenia sprzeciwiają się chińskie władze. Ten temat poruszony został podczas rozmów w Pekinie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Donald Trump oświadczył wówczas, że nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprzedaży kolejnej transzy sprzętu wojskowego na Tajwan. Podsyciło to spekulacje dotyczące możliwych ustępstw, na które Chiny mogłyby się zgodzić wobec Ameryki, jeśli dostawy zostałyby anulowane. W taką wersję nie wierzyły tajwańskie władze, zwracając uwagę, że USA są zobligowane do ochrony wyspy. Pod koniec ubiegłego roku Waszyngton zgodził się sprzedać Tajwanowi uzbrojenie za rekordową sumę 11 miliardów dolarów. Teraz realizacja tej umowy została wstrzymana. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dzisiaj słonecznie w całym kraju, wyjątkiem jest region północno-wschodni. Tam może przelotnie popadać deszcz. Na przeważającym obszarze temperatury od 18 do 23 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17.
14: Autopromocja.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień.

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi.

0: A o tej porze w studiu melduje się Paweł Nadrowski. Czas na skrót najważniejszych informacji.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników, którzy zdecydują się na odejście z górnictwa. Rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tego samego dnia kontrasygnował je szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Dziś druga noc otwartych sądów. W wydarzenie włączą się placówki m.in. w Będzinie, Sosnowcu, Katowicach, Zabrzu czy Bielsku Białej. W planach zwiedzanie sądu, symulacje rozpraw, warsztaty i pokazy. W Częstochowie odbyły się dziś obchody Dnia Strażaka. To okazja, by podziękować wszystkim strażakom za ich pracę. Wydarzenie wpisało się w cykl działań w zakresie prewencji społecznej i ochrony ludności prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.
2: I już 14:00, tu Trójka, Polskie Radio, Agnieszka Obszańska. Dzień dobry ponownie. A to znak, że czas na serwis. Artur Ewertowski.
3: Szef MON zadowolony z decyzji Amerykanów o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Nie wiadomo jednak, ilu ostatecznie ich będzie. Tymczasem do kraju zza oceanu lecą F-35. Na nowoczesne samoloty czekają już mieszkańcy Łasku. Są problemy z kupnem biletów PKP przez internet. Przewoźnik wprowadził udogodnienia na dworcach i w pociągach. To bardzo dobra wiadomość. Tak deklarację amerykańskiego prezydenta komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. Otwartym pozostaje pytanie, co ta decyzja oznacza w praktyce. Nie wiadomo bowiem, ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu 4000 żołnierzy.
4: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
5: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
4: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
6: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idzie do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Mieszkańcy Łasku w Łódzkiem czekają tymczasem na amerykańskie myśliwce F-35. Trzy samoloty mają około 18 wylądować w 32 bazie lotnictwa taktycznego. To pierwsze z 32 zamówionych przez Polskę maszyn piątej generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne.
7: Bardzo dobrze. Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
8: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
9: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
10: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
9: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
10: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
11: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
3: Przez ostatnie lata baza lotnictwa taktycznego była specjalnie przygotowana do obsługi F-35. Powstały nowe hangary, zaplecze techniczne i infrastruktura. Oficjalne uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w Polsce zaplanowano na 12 czerwca po zakończeniu wszystkich procedur technicznych. Bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. PKP Intercity wprowadza ułatwienia w zakupie biletów kolejowych w związku z trwającymi zakłóceniami przy próbie kupna ich online.
12: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie biletu u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
3: Mówił rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek. Jak dodaje, sytuacja jest monitorowana. Jeśli problemy będą się utrzymywać, to niewykluczone jest wprowadzenie kolejnych ułatwień dla podróżnych. Brytyjska policja znowu apeluje do świadków i potencjalnych ofiar o kontakt w sprawie byłego księcia Andrzeja. Śledczy badają jego związki z Jeffreyem Epsteinem, a także możliwe przypadki korupcji, nadużywania wpływów i przestępstw seksualnych. Dochodzenie dotyczy czasu pełnienia przez niego funkcji specjalnego wysłannika brytyjskiego rządu do spraw handlu.
13: Brytyjska policja poinformowała, że obecnie analizuje informacje od kobiety, która twierdzi, że Jeffrey Epstein zorganizował jej przyjazd do Wielkiej Brytanii na spotkanie seksualne z byłym księciem. Funkcjonariusze skontaktowali się już z jej prawnikami i zapewnili, że osoby, które przekażą informacje w tej sprawie, mogą liczyć na ochronę anonimowości. To najnowszy wątek śledztwa przeciwko bratu króla Karola III. Policja podkreśla, że dochodzenie ma bardzo szeroki zakres. Funkcjonariusze przeszukali już posiadłości byłego księcia Andrzeja w Norfolk i Windsorze oraz przesłuchali część świadków. Brytyjska policja współpracuje także z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości i czeka na dostęp do pełnej dokumentacji związanej z Jeffreyem Epsteinem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach przeważnie od 20 do 22 stopni. Trochę chłodniej na północy, w okolicach 18-19.
15: Autopromocja.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek, Wielgus, Harbutowice. To powiat cieszyński na początek. Dokładnie Wiślanka, czyli DK81. Na wysokości zjazdu na trasę S52 doszło do wypadku z udziałem osobówki i motocykla. Służby jadą na miejsce. Lepiej ten rejon po prostu omijać. W Sosnowcu na Orląt Lwowskich w rejonie zjazdu z S1 także doszło do zdarzenia drogowego. Jeszcze Gliwice i węzeł Sośnica na zjeździe z autostrady A1 w ulicę Pszczyńską. Kolejne zdarzenie z udziałem motocyklisty. W Sosnowcu na 1 maja z kolei doszło do kolizji. Groźnie wyglądająca sytuacja miała miejsce też w rejonie centrum przesiadkowego Nagetego w Zabrzu. Tam działają służby. Uważajmy. Teraz droga 79, która przytyka się w Zawodziu, w Mysłowicach i w Sosnowcu-Niwce. W Jaworznie także trzeba liczyć się z utrudnieniami. W rejonie skrzyżowania z ulicą Katowicką doszło do zdarzenia drogowego, o czym przed chwilą przekazał nam jeden ze stałych słuchaczy. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
0: W studiu Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, w kraju po południu i wieczorem dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami jedynie wzrastające do dużego i tylko na Mazurach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Poza tym wszędzie piękna, ciepła, słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej jedynie w górach i nad samym morzem od 16 do 19 stopni. Wiatr słabi, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km na godzinę. W województwie śląskim druga część dnia nadal pogodna, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko chwilami na niebie nieco więcej chmur, jednak bez deszczu, przyjemna wiosenna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 22, w Częstochowie i na Jurze do 23 stopni, w Bielsku Białej do 21, 21-23 stopnie w tym zakresie temperatury w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w rejonach podgórskich od 18 do 21, jedynie nieco chłodniej wysoko w Beskidach od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno zachodni i północny. W nocy z piątku na sobotę początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak po północy miejscami chmur na niebie przybędzie. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, w rejonach podgórskich od 5 stopni, a wysoko w Beskidach od 6 do 8. Wiatr słaby, początkowo z kierunków północnych, później zmienny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, a mierzone na poziomie morza 1027 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr korzystny. A jutro w sobotę, no to na troszeczkę mniej słońca, tak bym powiedział, na niebie. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. No w drugiej części dnia już będzie całkiem pogodnie. I oczywiście bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych. W niedzielę zrobi się naprawdę ciepło, wiosennie, można powiedzieć. Temperatura do 26, miejscami do 27 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, jednak nie powinno padać. Jeżeli gdzieś pojawią się jakieś chwilowe, przelotne opady, to po południu i pod sam wieczór, no i tylko gdzieniegdzie.
0: Toż to lato, proszę pana, nie wiosna, 27 na termometrze. Mam jeszcze jedną dobrą informację. Gdyby państwu było mało, ja wiem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ten ciepły weekend rozpocznie nam naprawdę ciepły kolejny tydzień. Bo z tego, co widzę, to w przyszłym tygodniu za dnia nie mniej niż 22 kreski na termometrach na przeważającym obszarze województwa śląskiego. No to jest taka końcówka maja, jakiej chyba wszyscy sobie życzyliśmy. Dariusz Mic, co prawda wpływu na to nie miał, niemniej dziękuję ci.
17: Dzięki serdeczne.
0: I do usłyszenia.

0: A teraz czas na skrót najważniejszych informacji w studiu. Paweł Nadrowski.
1: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej niebawem będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne. Spółka podpisała umowę dotacyjną z Ministerstwem Energii. W JSW uprawnionych do otrzymania jednorazowych odpraw jest ponad 1100 pracowników. Około godziny 20 ma zostać otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. Zakończyły się prace, które ze względów bezpieczeństwa wymagały tymczasowego wstrzymania ruchu. Brak ustawowych regulacji zawodu psychoterapeuty, rosnące potrzeby pacjentów i wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji to najważniejsze tematy zorganizowanej w Katowicach konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej.

0: Badawczej i Behawioralnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1700 specjalistów. Policyjny pies służbowy Pirania pomógł w namierzeniu sprawcy kradzieży w Mikołowie. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślad zapachowy w rejonie bramy garażowej, skąd skradziono kable. Suczka podjęła trop i doprowadziła do mężczyzny odpowiadającemu rysopisowi sprawcy. Pirania pracuje w policji od 4 lat.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci prokuratura stawia dwóm opiekunkom ze żłobka w Ząbkach. Jest nowy wzór aktu małżeństwa, który umożliwi transkrypcję związków jednopłciowych zawartych za granicą. We Wrocławiu ruszają dni Odry, czas zabawy nad rzeką, ale i edukacji.
2: Odra jest życiem, gdyby nie Odra, nie byłoby tego miasta.
1: Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Dwa dni temu na posesji, na której znajduje się placówka, w oczku wodnym utopił się dwulatek. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę ze stołecznej prokuratury.
3: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu.
1: Kobiety są na wolności, mają dozór policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano wcześniej rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych zawartych za granicą.
4: Jest jasno wskazane, że oznaczenie nie będzie w żaden sposób uwłaczało płci. Będzie na akcie małżeństwa opis jasny. Jeżeli to będzie związek mężczyzny i kobiety, będzie oznaczenie dla mężczyzny i kobiety. Jeżeli to będzie oznaczenie dla mężczyzny i mężczyzn, będzie tak zapisane w tym akcie małżeństwa, a jeżeli dla kobiety i kobiety, dokładnie tak samo. Nikt nie wyjdzie z Urzędu Stanu Cywilnego w sposób niegodnościowo potraktowany.
1: Rozporządzenie to efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie i stwierdził, że nie jest to niezgodne z konstytucją. Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów na odbudowę fragmentu drogi wojewódzkiej nr 417. W obu przypadkach chodzi o zniszczenia z powodzi sprzed 2 lat. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Robimy wszystko, by jak najszybciej uporać się ze zniszczeniami, zapewnia wojewoda Polski Monika Jurek.
5: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach i oczywiście fragment drogi wojewódzkiej od Racławi Śląskich do Klisina.
1: 25 samorządów z województwa opolskiego dostało w sumie z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych na 116 popowodziowych inwestycji. W Rumunii znów obawy po dwóch atakach niedźwiedzi, do których doszło w odstępie kilku dni w jednej miejscowości Siedmiogrodu. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna.
6: Do ataków doszło w miejscowości Bicidziu w okręgu Bystrica-Nosołt na północy Siedmiogrodu. Przed kilkoma dniami niedźwiedź zaatakował kobietę i jej krowę w pobliżu gospodarstwa. Kobieta zginęła na miejscu. Wczoraj drapieżnik zaatakował mężczyznę, który próbował przepędzić zwierzę z okolic zabudowań. Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami nóg i pleców. Nie wiadomo, czy za oba ataki odpowiada ten sam osobnik. Lokalne służby podkreślają, że niedźwiedzie coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów. Mieszkańcy od dawna alarmują, że zwierzęta przestały unikać ludzi i regularnie podchodzą do gospodarstw oraz miejsc składowania odpadów. Sprawa odnowiła debatę o liczebności niedźwiedzi w Rumunii. Według danych Ministerstwa Środowiska w kraju może żyć od 8 do 10 tysięcy niedźwiedzi brunatnych, a za tak zwany bezpieczny poziom uznaje się około 4 tysięcy. W regionie, w którym doszło do ataków, limit odstrzału wynosi 38 zwierząt. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: We Wrocławiu rozpoczynają się Dni Odry. Największą atrakcją ma być sobotni piknik na bulwarze Dunikowskiego. Według organizatorów to nie tylko czas na zabawę i aktywność fizyczną, ale też na edukację. Dla wielu mieszkańców rzeka to szczególnie ważna część miasta.
7: Pani, Odra to symbol w ogóle życia w ogóle w tych terenach. A na Dolnym Śląsku Odra to jest symbol państwowości.
8: Myślę, że takim miejscem spotkań.
9: Jako student hydrologii, niesamowitym ciałem wodnym, trochę zanieczyszczonym, ale ogólnie piękne, Odra jest życiem, gdyby nie Odra, nie byłoby tego miasta.
1: Dni Odry potrwają do końca weekendu.
10: klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. w zlewniach Sanu na Podkarpaciu, Górnego Wieprza w Lubelskiem oraz Inne i Płoni w województwie zachodniopomorskim. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i krańcach południowych do 23 w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 do 19.
12: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Cały czas trwają działania po wypadku z udziałem motocyklisty, a doszło do tego w Harbutowicach w powiecie cieszyńskim. Spore utrudnienia mamy w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 941 z ulicą Piekarską. Dyżurny śląskiej drogówki przekazał nam przed chwilą, że wyłączony z użytkowania jest jeden pas w kierunku Ustronia i jeden pas w przeciwną stronę. Cały czas trwają też czynności po wypadku, jaki mieliśmy na zjeździe z autostrady A1 w Gliwickiej Sośnicy w ulicę Pszczyńską. W Częstochowie z kolei, w rejonie skrzyżowania ulicy Nila z Wyzwolenia, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. W Siemianowicach Śląskich na ulicy Śląskiej kolizja dwóch osobówek, a na Parkowej osobówka zderzyła się z motocyklistą. Od północy już ponad 130 zapisanych zdarzeń mamy w policyjnych statystykach, a poza tym mocno przykorkowana w Katowicach jest Chorzowska, ale też 73. Pułku Piechoty, Bagienna, Gepert, Meyer, Kościuszki, Mikołowska czy Graniczna. Ciasno też jest na drodze 86, jadąc od Katowic zarówno w stronę Siewierza, jak i w stronę Tychów.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Ale lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mijąc mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet, ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego, zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo, ostatnie

0: teraz czas na skrót informacji, który przygotował i przedstawi Paweł Nadrowski.
1: Podpisano dziś umowę na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Obiekt pojawi się u zbiegu ulic Kolońskiej oraz... pojawi się na terenie Załęża. Ma zostać ukończony w ciągu 5 lat. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się kolejna rozprawa Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w 2023 roku. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Dziś zeznawał świadek, pracownik Sebastiana M., który powiedział, że oskarżony jeździł bardzo szybko i zdarzyło się, że on sam jechał z nim ponad 300 km na godzinę. Dziś druga noc otwartych sądów. W wydarzenie włączyły się placówki m.in. w Będzinie, Sosnowcu, Katowicach, Zabrzu czy Bielsku Białej. W planach zwiedzanie sądu, symulacje rozpraw, warsztaty i pokazy. W Chorzowskim Centrum Kultury zespół Pieśni i Tańca Śląsk zaprezentuje spektakl pod tytułem Wajda Killer Śląsk, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Początek o 19:00. Spektakl był już prezentowany 25 kwietnia podczas zamkniętego pokazu premierowego w Koszęcinie.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od południa województwa śląskiego. Jak przekazują słuchacze, na drodze S52 w rejonie zjazdu do Wapienicy mamy zdarzenie drogowe z udziałem kilku samochodów. Jezdnia w stronę Cieszyna dość mocno się przykorkowała. Nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się w Harbutowicach, gdzie na drodze wojewódzkiej 941 w rejonie skrzyżowania z ulicą Piekarską doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Jeden pas w stronę Ustronia jeszcze wyłączony jest z użytkowania. Potężny korek utworzył się na Chorzowie w Katowicach. Zwalniamy jadąc jeszcze drogą 86 przed węzłem Bagienna. Korek mamy aż do świateł przy Wesołym Miasteczku. W Katowicach ciasno jest też na 73. Pułku Piechoty, Kościuszki, Ligockiej, Mikołowskiej, Dudy Gracza czy Warszawskiej. Autostrada A4 ze spowolnieniem ruchu jest w rejonie węzła Murckowska w Katowicach i przy węźle Mysłowice na pasach w stronę Krakowa. Ciasno jest też na DK94 w Dąbrowie Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 22 maja, minęła 16. Serwis Trójki przed nami, a przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera.
4: Husarze tuż, tuż. Myśliwce F-35 pojawią się w bazie w Łasku jeszcze tego popołudnia. Jest rozporządzenie i nowe dokumenty. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych staje się faktem. Cumulus rusza w morze. To katamaran badawczy Instytutu Meteorologii. To historyczna chwila. Za 2 godziny na polskim niebie pojawią się F-35 z biało-czerwoną szachownicą. Wylądują w bazie w Łasku. Samoloty piątej generacji symbolicznie przywita kierownictwo MON-u oraz wojskowi dowódcy.
5: Baza w Łasku w pełnej gotowości. Dowódcy, piloci i personel techniczny odliczają ostatnie godziny do momentu przełomowego dla polskich sił powietrznych, do lądowania F-35 na polskiej ziemi. Gdy maszyny pojawią się w bazie, wszystko będzie już jasne. Staniemy się pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który ma na wyposażeniu te wyjątkowe samoloty.
6: To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych w systemie naczyń połączonych z Apachami, Abramsami, z systemami antydronowymi.
5: Mówił, zapowiadając popołudniowe wydarzenie, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Po wylądowaniu samoloty trafią do specjalnego hangaru. Tam zostaną dokładnie obejrzane i rozpocznie się przygotowanie do oficjalnej ceremonii przywitania. Ta zaplanowana jest na 12 czerwca. Wtedy też F-35 dostaną imię Husarz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o końcu upokorzeń dla par jednopłciowych. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji ich związków zawartych za granicą.
7: Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
4: Zdaniem Andrzeja Śliwki z PiS-u rozporządzenie to jawne naruszenie ustawy zasadniczej.
8: Tworzenie jakichś kolejnych małżeństw, które są niezdefiniowane w polskiej konstytucji, jest bezprawne, nielegalne. Pierwszym krokiem jest to, co robi pan Kierwiński. Później będzie to, co mówi pan Śmiszek, czyli małżeństwo, później adopcja dzieci. No my się na to nie zgadzamy.
4: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Znów bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W trakcie posiedzenia zarządu PKOL jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Nie udało się.
9: Według prezesa Związku Judo Krzysztofa Wiłkomirskiego Radosław Piesiewicz miał zablokować możliwość głosowania nad wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.
10: Już w pierwszych minutach mieliśmy tutaj pokaz siłowego prowadzenia posiedzenia zarządu.
9: W przyszłym tygodniu członkowie zarządu PKOL, którzy chcą odwołania prezesa, złożą w biurze podawczym formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Adam Korol uważa, że środowisko sportowe zjednoczyło się.
11: Sukcesem jest to, że 82 osoby podpisały się pod tym wnioskiem. Uważam, że jest to sukces, który zjednoczył nas.
9: Z kolei przychylny Piesiewiczowi były zapaśnik Andrzej Supron jest innego zdania.
12: Środowisko sportowe, olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło.
9: Kadencja Radosława Piesiewicza upływa w kwietniu 2027 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Od czerwca między Płockiem a Łodzią będzie można podróżować pociągiem. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia bezpośrednie połączenie. Na trasie kursować mają 3 składy dziennie. Do Warszawy są 4 pociągi w ciągu dnia i na razie tyle pozostanie. Tymczasem mieszkańcy Płocka mówią, że właśnie ze stolicą chcieliby więcej połączeń.
13: Do stolicy, gdyby było na przykład bezpośrednie, ładne połączenie, często jeżdżę do Warszawy samochodem, na pewno bym skorzystał z pociągu.
14: Moim zdaniem to Warszawa jest bardziej chyba niż Łódź. Z Warszawą jest połączenie bardzo trudne z tego względu, że nie ma połączeń autobusowych, jeżdżą tam jakieś busiki tylko, wszystko.
15: Brakuje nam tych połączeń z Warszawą. Ostatnio jechałam z Warszawy przez Kutno do Płocka. Była to podróż życia za długa. Taka bezpośrednia powinna być po prostu częstsza.
4: Pociągi z Łodzi w stronę Płocka będą odjeżdżać z dworca Łódź Widzew. Meteorologiczny Cumulus oficjalnie rozpoczyna służbę. W Gdyni przy Nabrzeżu Prezydenta odbył się chrzest katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii. Matką chrzestną została profesor Tamara Zalewska, która w IMGW bada środowisko morskie.
16: Płyń bezpiecznie po wodach Bałtyku. Służ nauce, ludziom morza i bezpieczeństwu. Nadaje ci imię Cumulus.
17: Głównie został zaprojektowany do obsługi boi pomiarowych, które są zainstalowane na Bałtyku. One mierzą parametry falowania, temperatury, prądów morskich. Statek też będzie służył do poboru próbek do jakości wody.
4: Dodaje dyrektor IMGW profesor Robert Czerniawski. Jednostka może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil. To był Serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Cumulus, jakie to piękne imię.
20: Cumulus Malecki.
19: Cumulus Adam Malecki, sport.
20: Już w niedzielę, dzień dobry, rozpocznie się wielkoszlemowy tenisowy French Open. 4 razy turniej w Paryżu wygrywała Iga Świątek. Rywalizację w tegorocznej edycji rozpocznie od meczu z Australijką Emerson Jones, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Jakie są oczekiwania Polki przed rozpoczynającym się turniejem?
21: Każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Każdy jest jakby w innym momencie karier, życia, też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju coś świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
20: W turnieju gry pojedynczej oprócz Świątek zagrają Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Magda Linet oraz w rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil Majkrzak. Pierwsza runda potrwa od niedzieli do wtorku. To teraz piłka nożna i wątki trenerskie. Szkoleniowcem świeżo upieczonego mistrza Polski poznańskiego Lecha, który zresztą obronił tytuł mistrzowski, pozostanie Nils Fredriksen. 55-letni Duńczyk przedłożył kontrakt o 2 lata. Nic się nie zmieni także na ławce trenerskiej Manchester United. Michael Carrick miał pełnić do końca sezonu rolę tymczasowego szkoleniowca. Przejmował drużynę w głębokim kryzysie, doprowadził ją do miejsca zapewniającego grę w Lidze Mistrzów. W nagrodę podpisał 2-letni kontrakt. Po drugiej stronie barykady Manchesteru nadeszły za to zmiany. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City po 10 latach. Ten sezon obywatele ukończyli na 2. miejscu, ale wcześniej Hiszpan doprowadził drużynę do wielkich sukcesów. Klubowa gablota wzbogaciła się o 20 trofeów. Największe osiągnięcia? 5 tytułów mistrza Anglii, 3 krajowe puchary oraz triumf w Lidze Mistrzów. No i trenerem Realu Madryt nie będzie już Alvaro Arbeloa. Zastąpi go wielki José Mourinho. Mourinho zawsze wzbudza wielkie emocje. Niemniejsze czekają dzisiaj miłośników piłki ręcznej kobiecej. W ostatniej kolejce rozstrzygną się losy Mistrzostwa Polski Szczypiornistek. Prowadzące w tabeli Zagłębie Lubin podejmie wicelidera PGE Elwold Lublin. Miedziowe mają zaledwie 2 punkty przewagi, więc jeśli lublinianki wygrają w regulaminowym czasie, sięgną po tytuł. Na co zresztą liczy bramkarka MKS-u Weronika Gawlik.
0: To jest moje marzenie chyba w tym momencie, żeby jednak jeszcze ten złoty krążek zawiesić. Będzie ciężko. Lubin postawi bardzo trudne warunki. Wiemy, że teraz są w dobrej dyspozycji, mają więcej zawodniczek do dyspozycji niż my, ale no sport lubi niespodzianki. Jest 60 minut na to jeszcze, żeby pokazać, kto na koniec sezonu powinien dostać ten złoty krążek.
20: Spotkanie w Lubinie rozpocznie się o 20:30.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przy Myśliwieckiej słońce, a ten piątek, co nam daje? Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. To Państwo z pewnością, gdziekolwiek Państwo w Polsce są, mogą zobaczyć za oknem. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 18 do 23 stopni. Dzisiaj chłodniej tylko miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor.

całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Jest 17. Jest porozumienie związkowców z zarządem w zakładach Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich. Blisko 2,5 miliona złotych będzie kosztować modernizacja katowickiego tunelu i kopuły znajdującej się na rondzie generała Ziętka. Dziś Cieszyńska Noc Muzeów. Za godzinę początek atrakcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest porozumienie w zakładach Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich. Poinformowała o tym Śląsko-Dąbrowska Solidarność. O szczegółach Joanna Opas.
2: Pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń o 10,5%, a także wypłatę rocznego bonusu wynoszącego 100% miesięcznej stawki zasadniczej każdego pracownika. Podpisane porozumienie pozwoliło na wznowienie produkcji. Podwyżki wejdą jednak w życie w dwóch transzach. Pierwsza, wynosząca 6%, obowiązuje już od maja i do końca miesiąca pracownicy otrzymają nie tylko zwiększone pensje, ale także wyrównanie od stycznia. Otrzymają też obiecany bonus. Kolejną transzę podwyżki pracownicy otrzymają w styczniu przyszłego roku. Dodatkowo porozumienie zakłada, że podwyżka ma przekraczać o 1% poziom inflacji.
0: Rozmowy płacowe w spółce trwały od początku roku. Spór zbiorowy trwał od lutego i w tym czasie nie doszło do zbliżenia stanowisk obu stron. Dopiero po rozpoczętym na początku tego tygodnia strajku udało się wypracować porozumienie, choć pracownicy liczyli na pełną podwyżkę już teraz. Katowicki tunel pod rondem generała Ziętka i kopuła nad nim przejdą modernizację. Prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu, a także dostosują infrastrukturę do obecnych standardów technicznych. Michał Mendala z katowickiego ratusza powiedział, że zakres prac jest szeroki.
3: Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania. Zmodernizowany zostanie również system łączności alarmowej i

0: technicznej odpowiedzialny za obsługę interkomów SOS, telefonów technicznych oraz systemów radiowych. Prace obejmą rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza. Modernizacją przejdzie również oświetlenie podstawowe i awaryjne. Istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie dostosowany do nowych układów sterowania i wizualizacji.
1: Specjalistyczne czyszczenie czeka ściany i chodniki. W rondzie sztuki natomiast zostaną wymienione agregaty chłodnicze. Prace pochłoną około 2,5 miliona złotych. Dziś Cieszyńska Noc Muzeów. W programie wydarzenia jest ponad 20 miejsc, wśród nich m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Książnica czy Ratusz. Atrakcje przygotowało również pierwsze prywatne muzeum na Śląsku Cieszyńskim poświęcone historii 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Oprócz stałej ekspozycji przygotowaliśmy kiermasz książki historycznej i otwarcie wystawy Cieszyńska Lista Katyńska, mówi właściciel muzeum Krzysztof Nieścior.
2: Cieszyński pułk broni się przede wszystkim swoją postawą i w wojnie bolszewikami w 1920 roku i w trakcie kampanii wrześniowej. Część żołnierzy pułku biła się jeszcze pod Lwowem, a część w tragicznych okolicznościach została zamordowana w Uryczu na Ukrainie.
1: Większość wydarzeń 17. Cieszyńskiej Nocy Muzeów rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa nawet do północy.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Za chwilę nasze programy lokalne. Na 98,4 FM odwiedzimy Żarnowiec, gdzie młodzież rywalizowała w młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym. Dziś odbył się finał wojewódzki, a w czerwcu w tym samym miejscu będzie finał ogólnopolski. Na 101,2 FM powiemy m.in. o ofercie 14 targów turystycznych Atrakcje Regionów, które do niedzieli potrwają w Parku Śląskim. Będzie też o pikniku rodzinnym na Dzikim Zachodzie. Na fali 103 FM dziś o tym, jaka siła płynie z gór, wizycie ministra sportu w Bielsku-Białej, a także o tym, co warto zobaczyć w trakcie Nocy Muzeów na Bielskim Zamku i nie tylko. Najbliższa noc w regionie będzie bez opadów, z temperaturą minimalną od 8 do 11 stopni. Jutro nawet 23 stopnie. Zachmurzenie zmienne, ale padać nie powinno.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Południe regionu na początek. Droga S52 w rejonie zjazdu do Wapienicy. Mamy kolizję. Jeden pas jest zablokowany, przez co jezdnia w stronę Cieszyna dość mocno się korkuje. W południowej części województwa śląskiego z utrudnieniami trzeba liczyć się też na wjeździe do Żywca od strony ekspresowej S1, a także na samej trasie S1 na wysokości Bielskiego Lipnika. Nie ma już utrudnień na Chorzowskiej, gdzie jeszcze pół godziny temu mieliśmy spory korek na pasach w stronę Chorzowa, to Katowice. I w Katowicach zostajemy, bo nadal korkuje się Dworcowa, Geppert Meyer czy 73. Pułku Piechoty. Autostrada A4 zwalnia w rejonie węzła Murckowska w Katowicach i przy węźle Mysłowice na pasach w stronę Krakowa, a jak ktoś wybiera się do stolicy Małopolski drogą 94, no to utknie niestety w kilkukilometrowym korku w Olkuszu. Tam mamy remont.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
2: Dozór policji dla dwóch opiekunek ze żłobka w Ząbkach usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka. Podróże do Konga i Ugandy lepiej odłożyć, radzi główny inspektor sanitarny. Przybywa tam zakażeń wirusem Ebola. Łatwogang rusza z kolejną akcją charytatywną. Przemierzy setki kilometrów na rowerze, zbierając datki dla chorego chłopca. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci postawiła prokuratura dwóm opiekunkom ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę w oczku wodnym utopił się dwulatek. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień, mówi Remigiusz Krynka ze stołecznej prokuratury.
3: Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
2: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało na dziś kontrolę w żłobku. Główny inspektor sanitarny radzi odłożyć podróże do Konga i Ugandy. Rozprzestrzenia się tam epidemia wirusa Ebola. Dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja w tych krajach jest poważna.
4: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy 3-krotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy dwa, czy trzy wstecz.
2: Doktor Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej, ale prosi o czujność w kwestii własnego zdrowia i ewentualnych objawów po powrocie z egzotycznych krajów. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej chce zakazu publicznego wypowiadania się na temat jej działań przez astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Chodzi o jego komentarz na temat unijnego programu IRIS-2. Zdaniem astronauty głównymi beneficjentami projektu będą firmy z Niemiec i Francji. Z powodu braku wystarczających możliwości technologicznych polskich firm w budowie satelitów telekomunikacyjnych. Prezes Polsy Marta Wachowicz odebrała wypowiedź jako podważanie zasadności uczestnictwa Polski w programie.
5: To jest duży program europejski związany z bezpieczną łącznością, łącznością satelitarną dla służb, ale także cywili w Polsce. Więc w każdej sytuacji, kiedy pojawia się jakaś nieścisłość dotycząca tego programu, jako agencja czuję się w obowiązku zadbać o jakość dyskusji publicznej.
2: Sławosz Uznański-Wiśniewski uznał żądanie prezes Wachowicz zakazania mu publicznego komentowania działań Polsy za próbę nałożenia cenzury. Przeszukanie w Pałacu Elizejskim, informuje dziennik Le Monde. Wejście śledczych do rezydencji prezydenta Francji ma związek z dochodzeniem dotyczącym organizacji uroczystości państwowych. To pierwsza taka interwencja od lat.
6: Po pierwszej nieudanej próbie wejścia do Pałacu Elizejskiego w kwietniu, zablokowanej przez administrację prezydenta, wczoraj do rezydencji Emmanuela Macrona weszło 2 sędziów z Wydziału Finansowego paryskiej prokuratury. Śledczy podejrzewają, że Pałac Elizejski od lat faworyzuje firmę eventową organizującą najważniejsze wydarzenia państwowe, w tym ceremonie w Panteonie oraz obchody rocznicy lądowania w Normandii. Wcześniej na sprawę zwrócił uwagę dziennik Libération, wskazując, że przedsiębiorstwo od ponad 20 lat uzyskuje kontrakty, prawdopodobnie w wyniku ustawionych procedur przetargowych. Ostatnie wejście śledczych do Pałacu Elizejskiego miało miejsce 8 lat temu w związku z aferą dotyczącą szefa ochrony Emmanuela Macrona, która wywołała poważny kryzys polityczny na początku jego prezydentury. Jak podkreśla Le Monde, tym razem i po raz pierwszy od dawna przeszukanie odbyło się bez wcześniejszego uprzedzenia administracji prezydenta. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: spod Tatr nad Bałtyk. Łatwogang rusza z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, żeby wesprzeć ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. RIT i transmisja Łatwoganga rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem. YouTuber długo rozmawiał z mediami, ale też z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska. Na miejscu był też Paweł Pawlica.
7: Dobra, to ja mocuję telefon i powoli się zbieramy do jazdy.
8: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc no po prostu tylko chyba tak pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
9: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
2: Podczas poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, którą odwiedzały polskie gwiazdy i celebryci. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 5 minut po 17:00, sport po raz drugi. Adam Malecki.
11: W siatkówce dzisiaj do gry wkroczą obie nasze reprezentacje seniorskie, kobiet i mężczyzn. Ba, nasze panie już są na parkiecie w Genui, gotowe do rozegrania pierwszego meczu w turnieju towarzyskim Equilibrium Cup Women Elite. Polki grają z Turcją. To bezpośrednie przygotowanie do sezonu Ligi Narodów, który rozpocznie się 3 czerwca. W kadrze znalazły się doświadczone zawodniczki, stanowiące o sile reprezentacji, a także te, które w seniorskich progach stawiają dopiero pierwsze kroki. Do nich należy Maja Koput, 19-letnia środkowa chemika Police. Za ten sezon odebrała dopiero co nagrodę dla odkrycia roku Tauron Ligi. Jakie wrażenia z pierwszych dni w reprezentacji?
12: Trochę zestresowana, ale też jestem podekscytowana, że w tak młodym wieku w ogóle, że jestem tutaj. To jest naprawdę dla mnie ogromne osiągnięcie być wśród tych dziewczyn. Zawsze je oglądałam w telewizji i tak je podziwiałam. I teraz to jest niesamowite uczucie w ogóle być tutaj. Na pewno czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji, ale też wiem, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować sobie miejsce w tym składzie.
11: Trzymamy kciuki za Maję. Grają panie, wieczorem wystąpi także reprezentacja mężczyzn, która przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Narodów. O 20:00 Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą. A w piłce nożnej już jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka Ekstraklasy. Poznamy ostatniego spadkowicza, a także drużyny, które będą nas reprezentować w europejskich pucharach. Jedno się na pewno nie zmieni. Lech Poznań został mistrzem Polski i tego nikt mu już nie odbierze. Jutro przy Bułgarskiej planowane jest wielkie świętowanie mistrzostwa, a także przedłużenia kontraktu przez trenera Nilsa Frederiksena, który pozostanie z kolejorzem na kolejne 2 lata. A Wisła Płock też sobie stawia kolejne konkretne cele na ten mecz. Więcej powie czarnogórski obrońca Nemanja Miuskowicz.
13: My gramy o miejsce w tabeli, bo można się przesunąć jedno miejsce wyżej. Lech będzie grał dla swoich kibiców, bo świętują mistrza Polski, tak że uważam, że jest stawka do tego meczu i obie drużyny będą chciały się pokazać jak najlepiej.
11: Wszystkie jutrzejsze mecze Ekstraklasy rozpoczną się o 17:30. Jeszcze Sokka, czyli piłka 6-osobowa. Polacy grają w Mistrzostwach Europy, gdzie bronią tytułu mistrzowskiego. Biało-czerwoni zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie. Ograli Czarnogórę, Irlandię, a dzisiaj wieczorem o 21:00 zmierzą się z Bułgarią.
1: Chmur dzisiaj niewiele i przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie. Słońce zajdzie o 20:34, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5 stopni Celsjusza. Trójka.

0: Jest 18. Beskidzka Piątka odnawia współpracę. 5 miejscowości chce wspólnie promować markę Beskidu Śląskiego. Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Do jutra w Katowicach potrwa Kongres Ginekologii Przyszłości. Wśród tematów robotyka i sztuczna inteligencja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Beskidzka Piątka odnawia współpracę. Projekt łączy 5 miejscowości: Brenną, Istebną, Szczyrk, Ustroń i Wisłę. Celem jest wspólna promocja turystyki, regionu i marki Beskidu Śląskiego. Dziś włodarze podpisali porozumienie reaktywujące wspólne działania. Wyznaczono też lidera. Na początek tej przechodniej roli występuje Brenna, mówi wójt tej gminy Andrzej Kozioł.
2: Bieżące działania zawsze będzie prowadził lider. Lider będzie inicjował potrzeby spotkań, lider będzie motywował nasze ośrodki kultury do pewnych działań. Tutaj też mamy jednoznaczną deklarację, że najpierw Beskidzka Piątka, potem indywidualne interesy.
0: Włodarze chcą też usprawnić dojazdy do miejscowości turystycznych, wprowadzić wzajemne respektowanie karty mieszkańca i jako mikroregion wnioskować wspólnie o fundusze na konkretne cele. Hasło Beskidzkiej Piątki pozostaje bez zmian. Siła płynie z gór. Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji. Dzięki tej zmianie transkrypcja będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Politycy są w tej sprawie podzieleni. Jedni mówią o sukcesie, inni o łamaniu porządku prawnego.
3: Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
4: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
3: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
5: Masę udogodnień i łatwiej i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
3: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
6: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
3: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące.
0: Relacjonowała Sylwia Białek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ginekolodzy, onkolodzy, perinatolodzy, fizjoterapeuci i psycholodzy zasiedli przy jednym stole w ramach Kongresu Ginekologii Przyszłości, który trwa w Katowicach. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się sesje poświęcone nowym technologiom wykorzystywanym w opiece nad kobietą. Robotyka i sztuczna inteligencja to zagadnienia, których nie można pominąć, mówi przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu, profesor Krzysztof Nowosielski.
7: Sztuczna inteligencja może po zainicjowaniu zakończyć szycie danego elementu. Samodzielnie, nie musimy tego robić my, bo to są powtarzalne ruchy, które sztuczna inteligencja wykona tak samo, a może nawet lepiej niż my. I to jest przyszłość, w którą idziemy. Mamy chatboty i wszystkie elementy, które ułatwiają nam triaż pacjentów, tak żebyśmy mogli odwrócić piramidy, czyli skoncentrujmy siły na pacjentach, którzy rzeczywiście wymagają pomocy i opieki różnych specjalistów, a pozostali pacjenci mogą być przeskreenowani, mówiąc kolokwialnie, przez sztuczną inteligencję czy boty.
0: Kilkuset uczestników Kongresu Ginekologii Przyszłości będzie debatować i szkolić się w Katowicach. Do jutra. W Chorzowskim Centrum Kultury zespół pieśni i tańca Śląsk zaprezentuje spektakl pod tytułem Wajda Kidar Śląsk, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Spektakl był już prezentowany 25 kwietnia w trakcie zamkniętego pokazu premierowego w Koszęcinie. Reżyserem oraz autorem koncepcji, scenariusza i kostiumów jest kierownik artystyczny zespołu Śląsk, Jarosław Świątek.
8: Wojciech Kilar stał się pomostem pomiędzy Andrzejem Wajdą a zespołem Śląsk. Zacząłem budować spektakl, w którym duch filmów Andrzeja Wajdy spotyka serce Wojciecha Kilara i ciało wykonawcze zespołu Śląsk. Film, muzyka i ciało mówią jednym głosem, ale każdy zachowuje swoją tożsamość.
0: Spektakl ilustrują fragmenty filmów Andrzeja Wajdy. Początek o godzinie 19. W nocy minimalnie od 8 do 11 stopni. Bez opadów. Jutro w ciągu dnia nawet 23 stopnie. Do tego zmienne zachmurzenie. Od całkowitego po umiarkowane, ale bez deszczu.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Południe regionu na początek. Droga S52 w rejonie zjazdu do Wapienicy. Mamy kolizję. Jeden pas jest zablokowany, przez co jezdnia w stronę Cieszyna dość mocno się korkuje. W południowej części województwa śląskiego z utrudnieniami trzeba liczyć się też na wjeździe do Żywca od strony ekspresowej S1, a także na samej trasie S1 na wysokości Bielskiego Lipnika. Nie ma już utrudnień na Chorzowskiej, gdzie jeszcze pół godziny temu mieliśmy spory korek na pasach w stronę Chorzowa, to Katowice. I w Katowicach zostajemy, bo nadal korkuje się Dworcowa, Geppert Meyer czy 73. Pułku Piechoty. Autostrada A4 zwalnia w rejonie węzła Murckowska w Katowicach i przy węźle Mysłowice na pasach w stronę Krakowa, a jak ktoś wybiera się do stolicy Małopolski drogą 94, no to utknie niestety w kilkukilometrowym korku w Olkuszu. Tam mamy remont.
1: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
2: Amerykańskie wojska w Polsce na stałe. Waszyngton może ogłosić decyzję już w czerwcu, mówi w Trójce ekspert. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych staje się faktem, jest rządowe rozporządzenie. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg. Jest szansa, że w czerwcu po raz pierwszy w historii Amerykanie ogłoszą stałą obecność wojskową w Polsce, ujawnia w Pulsie Trójki Michał Stela z Defense 24. Przypomina, że teraz mamy obecność rotacyjną.
3: Od wielu miesięcy trwały działania między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby faktycznie ta stała obecność pojawiła się. I według moich informacji faktycznie wynika, że jest szansa, że pewna grupa żołnierzy już będzie relokowana na stałe. Decyzję jest szansa, że poznamy w czerwcu, natomiast fizyczne przeprowadzenie tego procesu zajmie pewnie kilka miesięcy, bo jeszcze budujemy bazy, w których oni po prostu mogliby z rodzinami tutaj zamieszkać.
2: Kilka godzin temu amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych bez przeszkód. Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wcześniej podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji. Politycy są podzieleni. Jedni mówią o sukcesie, inni o łamaniu porządku prawnego.
4: Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
5: Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
4: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
6: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
4: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
7: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
4: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ma to ułatwić jego ekstradycję, wyjaśnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach, z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
2: Po przegranych przez Wiktora Orbana wyborach Zbigniew Ziobro uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polak, kapitan statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa, niebawem wróci z Holandii do kraju. Obecnie jest w Rotterdamie pod opieką tamtejszych służb, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Tam podlega kwarantannie. Służby holenderskie kontrolują jego stan zdrowia. Miał wykonane już 3 testy potwierdzające, że jest zdrowy.
2: Po powrocie do kraju kapitan ma być przewieziony do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Holenderskie służby wykryły tymczasem nowy przypadek zakażenia hantawirusem u członka załogi statku, na którym wystąpiła infekcja. Hondius 10 maja przepłynął na Teneryfę, gdzie ewakuowano pasażerów. Do Rotterdamu dotarł w ostatni poniedziałek jedynie z członkami załogi. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Wytyczono kolejne obszary, na których poruszanie się nimi będzie zabronione lub ograniczone. Prezydent Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych informował o szczegółach nowych rozwiązań.
10: Po pierwsze, hulajnogi nie wjadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnóg w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnóg w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
2: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca.
11: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół na średnim lub małym poziomie. Źródła odnawialne odpowiadają za prawie 43% krajowej produkcji prądu. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pora na sport, Adam Malecki.
13: Reprezentacja Polski siatkarek gra w meczu towarzyskim z Turcją. Spotkanie rozgrywane jest w ramach turnieju Equilibrium Cup Women Elite w Genui i jest to jeden z etapów przygotowań biało-czerwonych do rozpoczynającej się 3 czerwca Ligi Narodów. W trwającym meczu to rywalki prowadzą 2-0 w setach. Turczynki wygrały do 22 i 20. Także reprezentacja mężczyzn szykuje się do Ligi Narodów i także zagra w meczu towarzyskim. Kadra prowadzona przez Nicolę Grbicia zmierzy się o 20. Z Ukrainą. Spore emocje czekają dzisiaj kibiców piłki ręcznej. Poznamy mistrza Polski szczypiornistek. Szanse na to mają prowadzący w tabeli Zagłębie Lubin oraz wicelider PGE MKS Elwold Lublin, które to drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu. Zagłębie ma 2 punkty przewagi nad lubliniankami i ma zamiar świętować tytuł przed własną publicznością. A rozstrzygnięcie w ostatnim spotkaniu jest atrakcyjne dla kibiców, przyznaje obrotowa Zagłębia Joanna Drabik.
14: Na pewno dla dyscypliny to dobrze, bo będzie walka. Nie znamy mistrza wcześniej, jak to było w ubiegłych latach, że kilka kolejek przed już wiedzieliśmy, jaki jest rozstaw pierwszych miejsc, więc na pewno dla dyscypliny to dobrze, dla kibiców też, bo będą śledzić nas do końca ligi.
13: Spotkanie w Lubinie rozpocznie się o 20:30. A 11 czerwca rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Co najważniejsze dla kibiców, spadają ceny biletów. Szczególnie dotyczy to wejściówek sprzedawanych na wprowadzonym przez FIFA rynku wtórnym.
15: Średnia cena od sprzedaży najtańszego biletu na mecz fazy grupowej spadła w ciągu ostatniego miesiąca o 23%, z około $730 do $560, jak donosi Forbes. Rynek od sprzedaży może również reagować na możliwość, że bilety będą dostępne także przez cały czas trwania turnieju. FIFA oświadczyła, że będzie kontynuować sprzedaż biletów w trybie last minute aż do zakończenia turnieju. Newsweek poinformował, że w bieżącym tygodniu na co najmniej 9 meczów fazy grupowej dostępnych jest jeszcze 1000 wejściówek. Na początku tego miesiąca prezydent Donald Trump wyraził solidarność z fanami oburzonymi cenami biletów, mówiąc, że on by też tyle nie zapłacił. Z kolei burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani poinformował, że miasto Nowy Jork pozyskało dla mieszkańców 1000 biletów w przystępnej cenie na Mistrzostwa Świata, oferowanych po $50 za miejsce, co obejmuje również bezpłatny transport autobusowy w obie strony na stadion MetLife. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
13: A kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 21.
1: Pogoda na jutro. W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W rejonie wybrzeża możliwe słabe czy to są trudne słowa, Agnieszka? Powiedz mi.
16: Słabe
1: opady deszczu. Dziękuję za pomoc. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wschodzie, około 23, w centrum do 26 stopni. Na krańcach zachodnich chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich 17 stopni.
2: Trójka.

Siedzę sobie w narogawę i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z petkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Minęła 19. Dziś wieczorem ma zostać otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w centrum Sosnowca. Jest porozumienie w zakładach Minowa Ekochem, poinformowała Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki rozdał samorządowcom z województwa śląskiego czeki na modernizację orlików.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Piłsudskiego w centrum Sosnowca wkraczają w jedną z ostatnich faz. Dziś około godziny 20 w tym miejscu przywrócony zostanie ruch samochodowy i tramwajowy. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa wewnętrzne pasy jezdni, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
2: Pozostałe dwa pasy zostaną udostępnione po wykonaniu prac wykończeniowych planowanych do końca czerwca. Ruch pieszy jest utrzymany przez cały czas prowadzenia inwestycji. Pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Najbliższe zaplanowane roboty będą się koncentrowały na ułożeniu dwóch torów kolejowych na nowej części konstrukcji. To końcowy etap przebudowy wiaduktu nad ulicą Piłsudskiego, która rozpoczęła się w lutym 2025 roku.
0: A powinna zakończyć się we wrześniu tego roku. Dużo wcześniej, bo już jutro wejdą w życie zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów poruszających się po tej części Sosnowca. Jest porozumienie w zakładach Minowa Ekochem, poinformowała Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia o 10,5%, a także wypłatę rocznego bonusu wynoszącego 100% miesięcznej stawki zasadniczej każdego pracownika. Podpisanie porozumienia pozwoliło na wznowienie produkcji. Podwyżki wejdą w życie w dwóch transzach. Pierwsza wynosząca 6% obowiązuje już od maja i do końca

0: Miesiąca pracownicy otrzymają zwiększone pensje wraz z wyrównaniem od stycznia. Otrzymają też obiecany bonus. Kolejną transzę podwyżki pracownicy otrzymają w styczniu przyszłego roku. Rozmowy płacowe w spółce trwały od początku roku. Dopiero po rozpoczętym strajku udało się wypracować porozumienie, choć pracownicy liczyli na pełną podwyżkę już teraz.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rezonans magnetyczny serca jest już dostępny dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Jest to możliwe dzięki doposażeniu tamtejszego zakładu diagnostyki obrazowej w dodatkowe urządzenia, mówi jego kierownik dr Maciej Cebula.
2: Udało nam się zrobić rozbudowę naszych rezonansów magnetycznych i jesteśmy w stanie zaoferować rezonans magnetyczny serca. MR serca jest badaniem, które weszło do diagnostyki obrazowej relatywnie niedawno i jest badaniem, które łączy w sobie zarówno badania czynnościowe, jakościowe. Jest badaniem, które mówi dużo, dużo więcej niż każda inna metoda, którą my jesteśmy w stanie wykorzystać.
0: Doposażenie było możliwe dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził dziś Bielsko-Białą. W klubie Rekord rozdał samorządowcom miliony złotych na modernizację orlików w województwie śląskim. Nowe stadiony ze sztuczną nawierzchnią będą się nazywać Orły. W naszym województwie przybędzie ich w tym roku 9 kosztem prawie 19 milionów złotych, mówił minister. Na ten cel od tego roku począwszy rząd wyda rekordowe środki.
3: To jest wielki projekt w skali kraju. Nigdy wcześniej polski rząd nie przeznaczył tylu pieniędzy na budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. To jest zaangażowane blisko 300 milionów złotych, gdzie będziemy realizować w skali całego kraju blisko 120 obiektów. W tym roku, ale oczywiście nie będziemy zatrzymywać się, będziemy dalej działać.
0: Na rozwój infrastruktury sportowej w całym kraju rząd przeznaczył w tym roku ponad miliard złotych. W nocy w regionie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy miejscami już duże. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni.
4: Lamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Historyczny dzień dla polskiego lotnictwa. W Łasku wylądowały pierwsze samoloty F-35. Szef Kancelarii Prezydenta w prokuraturze zeznawał w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez Karola Nawrockiego. Od północy w Lublinie nocna prohibicja. Trzy F-35 wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To pierwsze polskie maszyny tego typu, które będą służyły w siłach powietrznych. Do Łasku przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i generałowie. Jest tam również Agata Król. Jak wyglądał przelot maszyn?
5: To było prawdziwe, dobrze wyreżyserowane widowisko. Dwukrotnie samoloty przeleciały nad bazą w kluczu. Trzy nowe F-35 w asyście dwóch F-16, a później po kolei samoloty wylądowały. F-35 zostały powitane tradycyjnie salutem wodnym, a później generał Ireneusz Nowak, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce, zameldował wykonanie przebazowania pierwszych maszyn. Zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych osobiście dopilnował, by wszystko odbyło się zgodnie z planem. Pilotował jeden z samolotów F-16 asystujących F-35. Na razie do Łasku przyleciały trzy nowe maszyny, w tym roku będzie ich jeszcze 13, a w ogóle Polska zakontraktowała ich 32. Ale harmonogram ich przebazowania jest rozciągnięty na kilka lat. Pierwszy krok kolejnego skoku technologicznego w polskim lotnictwie wykonany.
4: Agata Król, dziękuję. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zeznawał jako świadek w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez głowę państwa. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Tymoteusz Paprocki mówi, że zgodnie z prawem to Trybunał Stanu odpowiada za kontrolę działań prezydenta.
6: Nawet w drodze, mówimy tutaj o sytuacjach, w których na przykład prezydent złamie konstytucję na skutek błędnej bądź też nie interpretacji określonych przepisów, to właśnie Trybunał Stanu jest co do zasady dla prezydenta takim organem, który winien kontrolować jego działania. Nie wyobrażam sobie, aby to prokurator badał i ewentualnie stawiał z tego tytułu zarzuty. No oczywiście prezydentowi jest to niemożliwe, mamy do czynienia z immunitetem, natomiast jego doradcą.
4: Śledztwo w sprawie nieodebrania przysięgi od sędziów wszczęto w kwietniu. Sprawa ewentualnej dymisji prezesa PKO Radosława Piesiewicza w zawieszeniu. Na posiedzeniu zarządu nie głosowano nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Członek zarządu, mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik jest rozczarowany takim obrotem sprawy.
7: Wszystkie ważne punkty gdzieś tam były zbijane. I tak naprawdę siłą, można powiedzieć, trochę nie dopuścili nas do głosu, ale to nic nie znaczy. Odpowiedni wniosek z tymi podpisami, które zostały zebrane, zostanie złożony i będziemy oczekiwali zwołania nadzwyczajnego zebra walnego członków PKO-u.
4: A zwolennik prezesa Piesiewicza, wicemistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik, nie kryje emocji w związku z działaniami opozycjonistów.
8: Uważam, że to, co dzisiaj się stało, to jest wielką farsą. Za rok ci, którzy dziś tak krzyczą, przyjdą tutaj na kolanach, bo tak będzie.
4: Wnioskodawcy wśród powodów odwołania prezesa PKO wskazują zarzut prania brudnych pieniędzy oraz olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw stracił on część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Od północy w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmie tylko restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Na 600 wydanych koncesji na alkohol w 70 punktach nie będzie można go w nocy kupić. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać będzie Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
9: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
4: Od soboty alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, natomiast od stycznia przyszłego roku od godziny 22. Cardi, takie imię nadano młodej żyrafie z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Zwierzę przyszło na świat w grudniu ubiegłego roku i były to pierwsze narodziny żyrafy w historii zoo. Wybranie imienia można było wylicytować w ramach aukcji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca wpłacił 31 tysięcy złotych, informuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: Cieszę się, że mamy takie przedsiębiorstwa w Gdańsku, które na szlachetny cel przeznaczają pieniądze, a do tego uzyskują prawo nadania imienia.
11: To imię nie jest przypadkowe. To imię symbolizuje szybkość, płynność, nowoczesność, a powiedzmy sobie, że jej długa szyja pokazuje nam, że zawsze trzeba sięgać odważnie dalej i wyżej.
4: Dodaje Adrianna Niecko z firmy IT Card, która wygrała licytację. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Temperatura maksymalna jutro od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.
12: Autopromocja. Pastor.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Minęła 20. Już wkrótce pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne. Teren, na którym ma być zbudowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Już wkrótce pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne. JSW w tej sprawie podpisała umowę dotacyjną z Ministerstwem Energii. Takie rozwiązanie dopuszcza znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jak wynika z nowych przepisów, z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy, które zdecydują się definitywnie odejść z sektora górnictwa węgla kamiennego. JSW uprawnionych do tego jest ponad 1100 pracowników. Wysokość odpraw to 170 tysięcy złotych. Program osłonowy stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Pracownicy będą mogli skorzystać zarówno z jednorazowych odpraw pieniężnych, jak i urlopów górniczych. Teren, na którym ma zostać zbudowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru zabytków starej fabryki, na terenie której planowany jest nowy stadion Rakowa. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na realizację przebudowy kolejnych odcinków dróg wojewódzkich 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
4: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce, wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
0: Polska zamówiła 32 samoloty F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Jutro w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu stopniowo rozpogodzi się, a temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęło 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Pierwsze polskie myśliwce F-35 już w bazie wojskowej w Łasku. Łatwogang jedzie nad Bałtyk, by pomóc ciężko choremu 8-letniemu Maxowi. Po kontrowersyjnej imprezie techno jutro otwarcie dziedzińca pałacu w Wilanowie będzie dostępny dla wszystkich. Mamy myśliwce piątej generacji. Po 18 do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku przyleciały trzy najnowocześniejsze maszyny F-35. To dopiero początek, bo w siłach powietrznych docelowo będzie ich 32. Pierwsze trzy były dziś witane przez przedstawicieli rządu i prezydenta, oficerów i sporą grupę dziennikarzy. Wśród nich była Agata Król. Agata, powiedz, jak wyglądał ten historyczny dla polskiej armii moment?
6: No to było skromne powitanie, bo to oficjalnie zaplanowane jest na 12 czerwca, ale ten dzisiejszy przylot był naprawdę widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku, niczym starsze rodzeństwo, przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut wodny, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu. A na płycie oczekiwali przedstawiciele władzy państwowej i wojskowej. To wielki dzień dla Polski, dla sił zbrojnych, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przygotowania w bazie w Łasku trwały od ponad dwóch lat. Ta inwestycja na tym lotnisku kosztowała około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 przygotowywana jest jeszcze 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. I dla tej bazy będzie to prawdziwy skok technologiczny. Wcześniej latały stamtąd Su-22.
5: Agata Król, dziękujemy za relację. Donald Trump pokazał, że traktuje sojusz polsko-amerykański poważnie. Tak mówi o zapowiedzi prezydenta USA wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Karol Nawrocki. Prezydent podkreśla wartość swojej relacji z amerykańskim przywódcą.
7: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną.
5: Sukces Polski i sukces polskiej dyplomacji, mówi o deklaracji Donalda Trumpa europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jak zaznacza, to pokazuje, jak ważne jest prowadzenie przez rząd i prezydenta wspólnej polityki na arenie międzynarodowej.
8: Ten olbrzymi wysiłek dyplomatyczny, który podjął rząd w ostatnim czasie, a który z pewnością został wsparty przez prezydenta, bo trudno nie wierzyć jego słowom, przynosi efekty, ale to też pokazuje, że należy na arenie międzynarodowej mówić jednym głosem i że polityka rządu i pana prezydenta, jeśli jest prowadzona wspólnie, zgodnie z konstytucją, przynosi efekty.
5: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta USA. Nie wyjaśniono też powodów decyzji o anulowaniu wysłania rotacji 4000 żołnierzy do Polski. Spod Tatr nad Bałtyk Łatwogang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Początek akcji Łatwoganga śledził Paweł Pawlica.
9: Dzięki wielkie. Łatwogang jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem pomocowego rajdu i transmisji mieszał izotonik w bidonach, dopakowywał ostatnie rzeczy do wozu technicznego, ale rozmawiał też z dziennikarzami i przede wszystkim z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska.
10: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze. Nawet jestem wręcz tego pewny obecnie. Pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
11: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
9: Łatwogang zmierza nad Bałtyk na rowerze gravelowym w odblaskowej kamizelce i w kasku na głowie. Na kierownicy ma odpaloną kamerkę. Za nim ruszył wóz techniczny, w którym znajduje się zapas jedzenia, drugi rower i trzyosobowa ekipa wspierająca. Już w pierwszej godzinie akcji licznik zbiórki przekroczył 700 tysięcy złotych. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana. Pałac w Wilanowie jest gotowy na jutrzejsze otwarcie. Nowy dyrektor muzeum po wydarzeniach związanych z imprezą Techno podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe dla wszystkich za darmo.
12: W ramach przygotowań, no, na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za dwa, no, trzy tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
5: Mówi dyrektor Pałacu Króla Jana III Piotr Górejec. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z kolei ujawnił w mediach społecznościowych, że zawnioskował do minister kultury, żeby udostępnić za darmo cały park.
13: Udostępnimy cały park dla warszawianek i warszawiaków za darmo. Z Pałacu Wilanowie i jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z łazienek. A mianowicie wejście do parku byłoby za darmo, a biletowane byłoby wejście tylko do samego pałacu albo do dodatkowych atrakcji.
5: Dziedziniec musiał zostać odnowiony po kontrowersyjnej imprezie Techno 9 maja. Uroczyste otwarcie jutro o 9, a kolejny serwis Trójki o 21.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
15: Autopromocja.
16: To jak to idzie?

0: Vance Joy w Radiu Katowice i Riptide. Sprawdziłem, jak wymawia się nazwę miasta i nazwę klubu piłkarskiego, którego kibicem jest...
1: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Myśliwce F-35 z biało-czerwonymi emblematami wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. Szef Kancelarii Prezydenta przesłuchany w Prokuraturze Krajowej w charakterze świadka. Polska przygotowana na przypadki eboli zapewnia szef sanepidu i prosi o czujność po powrocie z egzotycznych krajów. Pierwsze wielozadaniowe myśliwce piątej generacji są już w Polsce. Trzy F-35 z biało-czerwonymi emblematami wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. To ważny element modernizacji polskiej armii, mówił w bazie wojskowej wiceminister obrony Paweł Bejda.
2: Trzeba było dokupić jeszcze uzbrojenia do tych samolotów F-35, ale to jest to właśnie działanie. Działanie ciągłości państwa polskiego. To, co dobre, kontynuować, to, co złe, poprawiać. I my to robimy.
1: Polscy piloci otrzymują najlepszy na świecie sprzęt, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: To wielkie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, to wielka inwestycja. Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
1: Za 3 tygodnie nowe maszyny uroczyście powita wojsko. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. 8 godzin zeznawał w prokuraturze Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Mariusz Pieśniewski.
4: Wychodzący z prokuratury Zbigniew Bogucki mówił o powtarzających się pytaniach i jego zdaniem stracie czasu.
5: Są przepalone godziny.
4: Według niego nikt w tej sprawie nie złamał prawa. Mówił, że dla niego to przesłuchanie jest działaniem politycznym.
5: No można tak wyłączać szefa kancelarii, można tak wyłączać poszczególnych pracowników kancelarii, słuchając ich godzinami, zniechęcając, jak rozumiem, do pracy. No nie zniechęcą nas.
4: Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania. Na moje pytanie, czy są już podstawy do postawienia zarzutów w sprawie, powiedziała jednak, że nie może mówić o przebiegu śledztwa.
6: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób.
4: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy dwóch wątków. Nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania 4 sędziów, ale też sprawy niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Radio.
1: Główny inspektor sanitarny radzi odłożyć podróże do ogarniętej epidemią eboli Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy, gdzie występują zakażenia. Dr Paweł Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki gorączki krwotocznej, ale prosi o czujność w kwestii własnego zdrowia i ewentualnych objawów po powrocie z egzotycznych krajów.
7: Sami turyści zapominają, że byli gdzieś na wycieczce i nie mówią o tym. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby osoby, które wracają z podróży do 6 tygodni od powrotu, nigdy nie zapominały powiedzieć o tym lekarzowi, że były za granicą i że teraz mają jakieś objawy. Nieważne jakie, skórne, jelitowe czy oddechowe. Trzeba powiedzieć, byłem w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca za granicą. Proszę ewentualnie uwzględnić, bo byłem, nie wiem, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej.
1: Ebola może prowadzić do niewydolności wielu organów. Pierwsze objawy przypominają przeziębienie i grypę. Czesi i Niemcy spotkali się przy wspólnym stole w Brnie. Biesiadzie przy muzyce ludowej towarzyszyły protesty tych, którzy nie zgadzają się na organizację zjazdu Niemców sudeckich. Wypędzeni z Czechosłowacji po II wojnie światowej, Niemcy i ich potomkowie na terenie Czech spotykają się po raz pierwszy. Rozmawiał z nimi nasz korespondent Wojciech Stomba.
8: Przyjeżdżamy do Czech, bo chcemy dowiedzieć się więcej o naszych przodkach i o tym, jak żyli, a wypędzenie było częścią ich życia. Dlatego jesteśmy też na pierwszym zjeździe Niemców sudeckich w Brnie. To pozytywna inicjatywa, bardzo mi się podoba. Odbieram to jako wspólne, pojednawcze wydarzenie. Takie spotkanie powinno się odbyć już dawno, ale dobrze, że w ogóle jest. Od wojny minęło ponad 80 lat, to kilka pokoleń. Rozumiem, co czują starsi, którzy doświadczyli wojny albo wypędzenia. W ostatnich 3 dekadach dla relacji czesko-niemieckich zrobiono jednak wiele, nie tylko na szczeblu oficjalnym.
1: Czesko-niemieckie spotkanie odbyło się w ramach festiwalu kulturalnego Meeting Brno. klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
10: W poniedziałek Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Jej rywalką będzie Australijka Emerson Jones. Nasza najlepsza tenisistka od niedawna pracuje z nowym trenerem, którym jest Hiszpan Francisco Roig. Polka bardzo sobie chwali tę współpracę.
11: Z Francisem super mi się pracuje i jego feedback jest w sumie zawsze taki sam jak moje uczucie na korcie i dlatego nie czuję, żebym potrzebowała jakiegoś jeszcze feedbacku z zewnątrz. Raczej opieram się na tym, co Francis mi powie i po majorce tak kontynuowaliśmy.
10: Tymczasem rywalkę w pierwszej rundzie poznała Maja Chwalińska. Polska kwalifikantka zagra też w poniedziałek z Chinką Qin Wenzhen, mistrzynią olimpijską z 2024 roku. Agata Barwińska na szóstym miejscu zakończyła w chorwackiej Kasztelii żeglarskie mistrzostwa Europy w klasie Ilka 6. Barwińska broniła srebrnego medalu sprzed roku.
12: Miałam chrapkę na więcej, chciałam bronić albo nawet walczyć o ten złoty medal podczas tych mistrzostw Europy, ale no regaty potoczyły się tak, jak się potoczyły i myślę, że koniec końców jestem zadowolona z tego szóstego miejsca, no bo jednak to pokazuje, że dalej należę do tej czołówki światowej, czołówki europejskiej w tym wypadku, także koniec końców jestem zadowolona z tego szóstego miejsca.
10: 13. pozycję zajęła Magdalena Kwaśna, a 15. była Wiktoria Gołębiowska. Wygrała Węgierka Maria Erdi. Polskie siatkarki z porażką w pierwszym meczu sezonu. Podopieczne trenera Stefano Lavarniego przegrały z Turczynkami 2-3 w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego w Genui. Jutro o 17:00 biało-czerwone zmierzą się z Serbkami, a w niedzielę o 21:00 z Włoszkami. Impreza we Włoszech to jeden z elementów przygotowań do Ligi Narodów.
1: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
13: Autopromocja. Pastel.

0: Minęła 22. Ponad 180 milionów złotych będzie kosztować budowa nowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. O konieczności wprowadzenia poprawek do ustawy metropolitalnej mówił w Radiu Katowice poseł PiS Jarosław Wieczorek. Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna ze Stanów Zjednoczonych byłego prezesa kantoru online cinkciarz.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Umowa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach została podpisana. Wartość inwestycji szacuje się na przeszło 180 milionów złotych. Całość ma powstać w ciągu 5 lat, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji powstanie przy skrzyżowaniu ulic Kolońskiej i Michejdy w Katowicach. Inwestycja obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych, wielofunkcyjnych budynków dostosowanych do potrzeb administracyjnych największej jednostki policyjnej w regionie.
0: Głównym elementem będzie budynek administracyjno-biurowy o powierzchni prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycje uzupełnią budynki garażowy, kynologiczny i techniczno-magazynowy. Zakres prac obejmuje też m.in. budowę ponad 200 miejsc postojowych i infrastrukturę dla przewodników psów służbowych, w tym nowoczesne kojce i tor przeszkód. Wciąż trwają prace nad ustawą metropolitalną. Znowelizowane przepisy zakładają utworzenie drugiej w Polsce metropolii w rejonie Trójmiasta. Wprowadzać mają one także pewne zmiany w funkcjonowaniu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Konieczne są jednak pewne poprawki do ustawy, mówił na antenie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
3: Jedna z poprawek dotyczy chociażby tego, że w przypadku metropolii pomorskiej tam jest założenie, żeby w ogóle metropolia wychodziła poza granice województwa. Dość taki abstrakcyjny pomysł. Kolejne elementy dotyczą zadań, rozważenia, czy powiaty powinny być jednostkami samorządu terytorialnego włączone w obszar metropolii i decyzji. Mamy 3 takie powiaty, w których część gmin należy do metropolii, a część gmin nie należy.
0: To powiaty gliwicki, tarnogórski i mikołowski. Jak dodał Jarosław Wieczorek, do rozważenia jest także kwestia wprowadzenia kadencyjności zarządu GZM-u. Metropolia miałaby też zająć się dodatkowymi zadaniami, które do tej pory są w kompetencji poszczególnych gmin. Jak ocenił Jarosław Wieczorek, to nie jest dobry pomysł.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Były prezes kantoru cinkciarz.pl decyzją sądu trafił do aresztu w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., który od lipca był poszukiwany notą Interpolu i listami gończymi, został we wtorek zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna w sprawie podejrzanego o oszustwa. Zastępca prokuratora regionalnego w Poznaniu Adrian Lewandowski mówi, że decyzję w tej sprawie musi podjąć strona amerykańska.
4: Prokuratura zakłada optymistycznie, że zostanie tutaj pan Marcin P. sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Jest właściwie wiodącym podejrzanym w śledztwie prowadzonym w sprawie firmy Cinciarz P.S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy nadzieję, że zostanie tutaj doprowadzony. Będą wykonane z nim czynności procesowe.
0: Według ustaleń prokuratury na skutek oszustw 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Przy czym śledczy uważają, że liczba poszkodowanych może być większa. I na koniec serwisu Sport. W drugim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup reprezentacja polskich siatkarzy gra w spotku z Ukrainą. Prowadzimy w tym meczu 2-1, ale w czwartej partii przegrywamy 16-17. Teraz jeszcze o pogodzie. Zdaniem meteorologów jutro początkowo w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części dnia już więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie od 22 do 24 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A myśliwce F-35 zmienią oblicze polskich sił zbrojnych, podkreśla szef MON-u. Pierwsze 3 maszyny są w naszym kraju. Łatwogang w drodze z Zakopanego do Gdańska na rowerze zbiera środki dla 8-letniego Maxa. Decyzja cofnięta, francuskie strefy czystego transportu nie zostaną zlikwidowane. Pierwsze F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce 5. generacji będą pierwszymi tego typu maszynami na wschodniej flance NATO. Maszyny witał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
5: A były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera ocenia, że kupno najnowocześniejszych samolotów bojowych NATO znacząco zwiększa polskie bezpieczeństwo.
7: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
5: Za 3 tygodnie nowe maszyny uroczyście powita wojsko. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski szeroko komentowana przez zagraniczne media. Zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji część wojsk USA w Europie.
8: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4000 żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronność. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie. Oświadczył Karol Nawrocki i zaznaczył, że w drugim wniosku zmieni pytanie. Pierwszy wniosek Senat odrzucił przedwczoraj. Zagłosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Pokonuje kolejne kilometry na rowerze i zbiera pieniądze dla małego Maxa. Znany youtuber Łatwogang ruszył z kolejną akcją pomocową. Z Zakopanego jedzie do Gdańska i zbiera pieniądze dla 8-latka, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Rodzicom Maxa udało się zebrać 3 miliony, Łatwogang chce zebrać brakujące 12.
9: Jedziemy, zbieramy, dajemy z siebie wszystko, ciśniemy.
10: Powodzenia!
9: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc ja to tak bardziej jestem obok, w sensie my razem to zbierzemy, bo tak jadę rowerkiem, żeby pomóc, ale to od ludzi, w sensie, że gdyby ludzie nie wpłacali, no to tych pieniędzy by nie było, to dzięki nim, a ja jestem tylko obok, właśnie cegiełką w tym wszystkim, tak jak każdy z nas.
5: W pierwszej godzinie akcji Łatwogangowi udało się zebrać 700 tysięcy złotych przed 21. Na koncie było prawie 1 900 000. Zwrot w sprawie stref czystego transportu we Francji. Rada Konstytucyjna unieważniła decyzję parlamentu o likwidacji niskoemisyjnych stref. Nad Sekwaną na ten temat wywołuje kontrowersje.
11: O przywrócenie niskoemisyjnych stref wnioskowali deputowani Lewicy i Centrum. Argumentowali, że ich zniesienie mogłoby pogorszyć jakość powietrza w miastach i stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzję Rady Konstytucyjnej ostro krytykują natomiast politycy prawicy i narodowcy, oskarżając ją o naruszanie woli narodu. Część z nich domaga się teraz przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Wprowadzone w 2019 roku niskoemisyjne strefy mają stopniowo ograniczać ruch najbardziej zanieczyszczających pojazdów w ponad 70 dużych miastach. W praktyce zaczęto wdrażać te przepisy tylko w 25 metropoliach. W wielu miejscach zablokowały je protesty obywateli krytykujących władzę za wykluczanie z centrów miast osób, których nie stać na kupienie droższego elektrycznego pojazdu. Wprowadzenie stref było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych prezydenta Emmanuela Macrona. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
12: Autopromocja.

0: Patrz ona za zasłony, obserwuje obie strony.
1: Za zasłony obserwuję obie strony. Moje okulary i świat, który łeb porył. Dekadę młodszy jestem od tego numeru. Teraz dekadę młodszy, chcą deseru i serum. Ja chcę być tam, gdzie tylko zechcę. I cię mają mnie obchodzić moje dreszcze. Czemu

0: Na zegarach 23. Już wkrótce pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki rozdał samorządowcom z województwa śląskiego czeki na modernizację Orlików. Beskidzka Piątka odnawia współpracę. 5 miejscowości chce wspólnie promować markę Beskidu Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej już wkrótce będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne. JSW w tej sprawie podpisała umowę dotacyjną z Ministerstwem Energii. Takie rozwiązanie dopuszcza znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jak wynika z nowych przepisów, z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. JSW uprawnionych do tego jest ponad 1100 pracowników, a wysokość odpraw to 170 tysięcy złotych. Program osłonowy stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Pracownicy będą mogli skorzystać zarówno z jednorazowych odpraw pieniężnych, jak i urlopów górniczych.

0: Mówią, widzimy Was, widzimy Wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy Wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
1: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
2: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
1: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
3: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
1: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Łatwogang apeluje do swoich fanów o zachowanie bezpieczeństwa na trasie. Znany youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera pieniądze na leczenie ciężko chorego Maxa. Spontanicznie przyłączają się do niego inni rowerzyści. Zdarzają się też przypadki, że młodzi fani biegną wzdłuż drogi, robiąc mu zdjęcia i nagrywając filmy. Zagrożenie stwarzają też zwalniające przy nim samochody.
5: Prośba dla wszystkich osób, bo ja nie mogę prowadzić tej transmisji robiąc niebezpieczeństwo. Tak. W sensie na pewno, jeżeli będę miał poczucie, że jest zagrożenie tak jak było teraz, to po prostu będziemy musieli to przerwać, bo tutaj wiecie, jest droga, ludzie latają z telefonami, samochody jeżdżą, jest szansa, że ktoś nagle zahaczy się i wpadnie pod samochód i będzie tragedia. Więc prośba, jeżeli ktoś to ogląda, naprawdę, przy ulicy machnąć, bardzo dziękuję, w ogóle bardzo jestem wdzięczny, że chcę wam się stać i pomagać i dodawać otuchy, ale błagam, żebyśmy nie jechali.
4: Łatwogang ma założoną specjalną kamizelkę odblaskową i kask, podąża za nim samochód ze wsparciem technicznym. Prozaiczka, dramatopisarka, autorka projektów muzycznych Dorota Masłowska została laureatką nagrody imienia Adama Mickiewicza. To część nagrody poznańskiej, nagrody literackiej. Otrzymała wyróżnienie za całokształt twórczości. Przewodniczący kapituły konkursu profesor Marcin Jaworski wskazał na jej fenomenalny, wielki, ciągle jeszcze rozwijający się talent literacki. Dodał, że autorka jest realistką, ale też fenomenalnie opowiada czy rozmawia z naszą wyobraźnią, zaznaczył profesor. Nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców otrzymała Justyna Kulikowska, autorka tomów poetyckich Hejtin, Bangery, Gift z Podlasia czy Obóz Zabaw. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport, w studiu Norbert Michalek.
7: Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zostały mistrzyniami Polski. W decydującym meczu pokonały u siebie MKS Lublin 29-26. To 6 z rzędu, a 7 w historii tytuł lublinianek. Układ tabeli ekstraklasy sprawił, że o tytule mistrzowskim zadecydowało spotkanie ostatniej kolejki w sezonie. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-1 w meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup w Katowicach. 2 dni wcześniej w pierwszym spotkaniu imprezy biało-czerwoni przegrali z Serbią 2-3. Dla trenera Nikoli Grbicza to dobra okazja, żeby sprawdzić mniej doświadczonych i debiutujących zawodników. Jutro o 20:00 Polacy na zakończenie turnieju zagrają w spotku z Bułgarami. W towarzyskim turnieju, ale we Włoszech biorą również udział polskie siatkarki. Polki w swoim pierwszym meczu przegrały z Turczynkami 2-3. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła Julia Szczurowska. Libero Polek Justyna Łysiak podkreśla, że to dopiero początek sezonu reprezentacyjnego.
8: Myślę, że na pewno materiał do analizy tak naprawdę dopiero zaczynamy. Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
7: Jutro o 17:00 Polki zagrają z Serbkami, a w niedzielę o 21:00 z Włoszkami. Impreza jest etapem przygotowań do Ligi Narodów, a ta już 3 czerwca w chińskim Nankinie. Żużlowcy reprezentacji Polski juniorów zdobyli złoty medal drużynowych mistrzostw świata. W Pradze, gdzie odbyły się zawody, na drugim miejscu plasowali się Duńczycy, a na trzecim Niemcy, którzy bronili tytułu. Jutro na tym samym stadionie Marketa zostanie rozegrana kolejna eliminacja mistrzostw świata z cyklu Grand Prix.
4: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć, termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
9: Autopromocja.

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich numer 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowany jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie. Przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.

0: Prawie 4 minuty po północy. Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności. Jedynki. Demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, informuje agencja Reutera. Do sekretarza stanu Marco Rubio miało zwrócić się dwóch kongresmenów z zapytaniem, czy jego zastępca pomógł w przyspieszeniu wydania dokumentów dla byłego ministra sprawiedliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak było, te działania i decyzje są poważnym nadużyciem władzy i lekceważeniem wobec legalnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych, napisali w liście do sekretarza stanu Marco Rubio kongresmeni Gregory Meeks i James Raskin. Są oni najważniejszymi demokratami zasiadającymi kolejno w Komisji Spraw Zagranicznych i Sądowniczej Izby Reprezentantów. Na polskim niebie dzieje się historia. Do kraju dotarły maszyny, o których eksperci mówią, już całkowicie zmieniają zasady gry. Mowa o myśliwcach F-35. To wielozadaniowe maszyny piątej generacji. Najnowocześniejsze tego typu na świecie. Będą stacjonować w bazie w Łasku. Przywitali je tam dziś wczoraj najważniejsi politycy w kraju, w tym wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zastępca Cezary Tomczyk.
1: To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
2: Nie ma myśliwca piątej generacji na świecie, który by równał się z F-35.
0: A w tej uroczystości uczestniczył także szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: To wielkie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, to wielka inwestycja. Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt.
0: W Łasku są trzy pierwsze myśliwce F-35. Docelowo w Wojsku Polskim będą 32 takie samoloty. Będzie drugi wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy został odrzucony przez Senat w środę. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie zwróci się do Izby Wyższej.
4: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złoży drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
0: Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, ceny energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Zbigniew Bogucki przesłuchany w charakterze świadka. Szef kancelarii prezydenta przez 8 godzin odpowiadał na pytania dotyczące śledztwa w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta, a chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm.
5: Wychodzący z prokuratury Zbigniew Bogucki mówił o powtarzających się pytaniach i jego zdaniem stracie czasu.
6: Są przepalone godziny.
5: Według niego nikt w tej sprawie nie złamał prawa. Mówił, że dla niego to przesłuchanie jest działaniem politycznym.
6: No można tak wyłączać szefa kancelarii, można tak wyłączać poszczególnych pracowników kancelarii, słuchając ich godzinami, zniechęcając, jak rozumiem, do pracy. No nie zniechęcą nas.
5: Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania.
7: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób.
5: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy dwóch wątków. Nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania 4 sędziów, ale też sprawy niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Lublin, który dołączył do miast z nocną prohibicją. Weszły w życie przepisy przewidujące, że w sklepach i na stacjach paliw w tym mieście po 23 nie będzie można kupić alkoholu. Wyłączone z zakazów będą restauracje i bary, a nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać ma Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
9: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolowany.

0: Głosowania znane będą w poniedziałek w godzinach porannych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc będzie pogodna i bez opadów, tylko lokalnie. Na północnym zachodzie spodziewane są silne zamglenia, gdzie widoczność ograniczona może być nawet do 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9-11 w centrum kraju, a jutro, a w dzień oczywiście, tylko na wschodzie i południu większe zachmurzenie, poza tym dużo słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni na wschodzie przez 23-24 w centrum, aż po 26, a miejscami 27 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. 10

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 300.